jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: jest SK Rock.
1: 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, niespodziewana decyzja Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Zmarł tam dwulatek. Śledztwo i pilna kontrola po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W raporcie Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Skąd taka decyzja?
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
1: Do sprawy odniósł się prezydent. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie.
2: To jest raport.
1: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Komorno na Opolszczyźnie nadal odcięte od wody pitnej. Od miesiąca w sieci wodociągowej są pestycydy. Mieszkańcy wsi nie mogą pić wody z kranu, ani się w niej umyć. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet.
5: Mieszkańcy, już mówię panu, mają wszyscy już dość, bo to naprawdę to jest miesiąc czasu, to jest kupę czasu. Ludzie się zaczynają robić nerwowi już i to się wszystko później odbija na wszystkich. Odbija się na mnie, odbija się na panu burmistrzu, na że nic nie robi, ogólnie na wszystkim, nie?
1: Mówi nam Jarosław Dziekan, sołtys Komorna. Najnowsze wyniki badań wody mają być znane jeszcze w tym tygodniu. Policja pod nadzorem prokuratury szuka winnych zanieczyszczenia. Grozi za to kara do 8 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów laboratoryjnych po wykłady i pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
7: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
6: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
8: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
9: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
1: Dodaje Beata Bochentyn, profesor Politechniki Gdańskiej, a festiwal zakończy się w sobotę.
10: Pogoda.
11: No to jesteśmy, dzień dobry państwu, to jest piątek, 22 dzień maja, redaktor Konradus, dzień dobry. Redaktor Wojciechos.
12: Tak jest, drodzy państwo, Właśka sobie wyleciała właśnie, albo wylatuje, na bieżąco będziemy informowali o tym, co dzieje się na lotnisku, a później w Atenach. Ale na razie o pogodzie właściwie pół zdania. Pięknie będzie, słonecznie będzie, 22 stopnie tyle będzie maksymalnie, chmur nie będzie, a te chmury, które są w tej chwili, to one są niegroźne.
11: No i dzień dobry.
13: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9
13: w SC Rock.
11: To jest ten dzień, w którym każdy odpina wrotki, można w każdej sprawie. Mamy wolne wnioski, więc proszę się nie krępować.
12: Jak najbardziej w każdej sprawie, ale można także i słucharzyć. My też od czasu do czasu lubimy się pośmiać, nie tylko z siebie.
11: Aniu, co u ciebie w raportach?
1: A lubicie planszówki?
11: Bardzo.
12: Oczywiście,
1: Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly.
11: No i po makale. Dzień dobry.

0: 85. rok i zespół Lombard, Gołębi Puch. Tutaj wspólnie z redaktorem Konradem dochodziliśmy do wniosku, któż tam udziela tego głosu, to chyba oczywiście Małgorzata Ostrowska.
1: Która z wokalistek śpiewających w Lombardzie, wyszło nam, że pani Ostrowska świetnie brzmi, świetnie wygląda, fantastycznie, pozdrawiamy przy okazji. Drodzy Państwo, kwadrans niespełna, 14 minut po godzinie 6. Zakładam, że oni pomalutku, powolutku, to już się tam chyba odprawiają.
0: Myślisz, że tak? Że na lotnisku robią zadymę?
1: Nie.
0: No nie wiem.
1: Mogą.
0: Póki co na pewno słuchacze zauważyli, że...
2: Dzień dobry panowie! Znowu bez Asi, tak? Od razu pogoda ma się piękna zrobić. Widzicie przypadek? Nie sądzę. Na razie, pozdrawiam.
0: A najlepsze jest to, że pogoda ma się, proszę państwa, zrobić, ale nie w Atenach. Bo to nawet dzisiaj i jutro opady deszczu.
1: Dobrze i cieszy nas to. Nie żebyśmy byli złośliwi, prawda?
0: Oczywiście, ale... że tak. Przecież... Chodzi o to, że w Grecji zawsze sucho, spiekota, tak. Więc deszcz im się przyda.
1: Poza tym jadą na koncert, mają się dobrze bawić na stadionie, a nie żeby tam chodzić, zwiedzać i żeby im, wiesz, czerep spaliło.
0: Oczywiście, że tak. Dbamy po prostu o ich zdrowie. Dbamy też o zdrowie nasze i państwa, zdrowie psychiczne, więc proszę śmiało się uzewnętrzniać, spuścić z wentyla i powiedzieć, co wam w tym tygodniu nie pasowało, co wam pasowało, o czym chcielibyście porozmawiać, a może po prostu pożartować, czyli dzień jak co dzień Westerok.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: A dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
3: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chcesz spuścić z wentyla?
1: No właśnie, cały czas jeszcze rozkminiam, proszę spuścić z wentyla. Drodzy państwo, róbcie co tam macie ochotę. Bones for the Crows, tak nazywa się ten numer od Nickelback. Jest dobry, nowy i długi. Można spuszczać
0: z wentyla.

0: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
2: SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: No nie wszyscy dzisiaj są zadowoleni, kiedy słyszą ten tekst piosenki.
1: Czekaj, muszę... Okej, masz rację. Tak. Nie wszyscy są zadowoleni.
0: Bo to różnie można interpretować. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, dzisiaj piątek, można pogłupawkować, można na poważnie, można dzisiaj się odnosić do tego, co się dzieje. Może ktoś z Państwa akurat zupełnie przypadkiem leci do Grecji, to może zobaczyć, czy ta ekipa ze Skiroch tam nie odwala czegoś na lotnisku. Ale my mamy przyjemne wiadomości, ponieważ nowa mieszkanka warszawskiego ogrodu zoologicznego kończy 3 miesiące.
1: Któż to taki?
0: To taka mała alpaka.
1: Aha.
0: Otrzymała imię wybrane przez internautów i teraz nazywa się Suzy. Warszawski ogród zoologiczny poinformował, że w plebiscycie na imię dla młodej alpaki wzięło udział rekordowa liczba 25 tysięcy osób. Mała kończy dokładnie 3 tygodnie, hasa już radośnie po wybiegu i możecie ją spotkać na żywo. Jest piękna i przeurocza, dobrze dogaduje się z resztą stada, jest naszym wielkim szczęściem. Cały czas trzyma się blisko swojej mamusi Guanity, też piękne imię, ale z pewnością będzie z każdym miesiącem stawać się coraz bardziej samodzielna. Tak poinformowało warszawskie zoo. No i nawet wydali właśnie specjalny komunikat w tej sprawie, który my przekazujemy, bo to ważna sprawa.
1: Ja miałem nawet zupełnie inaczej o tych alpakach, które plują i nie tylko, ale muszę powiedzieć, że z treści tego, o czym opowiedziałeś naszym słuchaczom, za chwilkę sobie tego raz jeszcze posłuchamy, mamy taką możliwość tu w studiu, to jest jedyna alpaka na świecie, która kończy dzisiaj 3 miesiące, a przy okazji skończyła 3 tygodnie.
0: To prawda.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: To nie jest żadne usprawiedliwienie, Alaśka pisała tę wiadomość.

0: 6:30 na zegarach, a to oznacza, że głos oddajemy Ani Kruszyńskiej. Czas na raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
3: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem i w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
2: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.
1: To jest raport.
2: Prawdopodobnie będzie to ostatnie przesłuchanie. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 3-8 lat więzienia. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 48 groszy. Benzyny 98 7 zł 6 groszy, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Teraz mamy też poznać kadry Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. I jeszcze sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Holenderkę 7-6, 7-5.
4: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Heavy News za nami na Antoniewski Rok. Najcięższym do uniesienia dla nas newsem dzisiejszego dnia jest to, że to Aśka leci z naszymi słuchaczami do Aten, a nie my, prawda?
1: O, to prawda, to prawda. My nawet w końcu przygotowaliśmy się, byliśmy gotowi na to, żeby porozmawiać z państwem po grecku. Chcielibyśmy się z nimi tam kłócić w samolocie, później wykłócać o te wszystkie bilety na stadionie. Nawet przygotowaliśmy sobie taki fragment dźwiękowy w tej sprawie. To Aśka się wykłócał dokładkę na krasnoludce.
0: To był Stewart, który najpierw podczęstował ją jedną drożdżówką, tłumaczył, a później zobaczył, że ona chapnęła dwie.
1: Dokładnie. Proszę państwa, pojawił się wątek alpaki, prawda? Z warszawskiego ogrodu zoologicznego i państwo w tej sprawie dzwonią.
2: A propos alpagi, czyli taniego wina, przypomniał mi się jeden dowcip. Wiecie, dlaczego tanie wino jest dobre? Bo jest dobre i tanie. Pozdrawiam, przy piątku.
1: Nie ma co dyskutować.
0: Ma to sens, to prawda.
1: I jeszcze jest taki suchar mieszkaniowy, domowy, oświeceniowy.
3: Co to jest? Wisi pod sufitem i grozi? Żarówka firmy Ostrom.
1: Tak było. I co? Fajne?
4: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
5: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Może by tak Eska Rock zastanowiła się, czy nie nadawać na przykład spoza granic kraju. Ja bym proponował, żeby na przykład Joanna spełniała swoje marzenia i podróżowała. Ona lubi zwiedzać. A na przykład Dawid mógłby na przykład podążam śladem pana Romanowskiego. Po całym świecie by tak jeździł za nim i nadawałby spoza granic kraju. Myślę, że fajny pomysł. Pozdrawiam.
1: Ale proszę bardzo, my już mamy nawet gotowe dżingle i po słowacku, i po hiszpańsku.
2: No tak, strycznie was pozdrawiam wszystkich. Będę bardzo rada, jak będzie ma dobry ściach z taciną, no.
3: Os animo a escuchar Esquirol.

0: Proszę Państwa, skoro mamy poranek, tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
1: To prawda, kiedyś byłem zupełnie niedawno świadkiem takiej dyskusji internetowej, którą sam zresztą podsycałem, do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką. Wiesz, ty masz syna, nie ma problemu. Ojciec z synem, wiadomo.
0: No tak,
1: matka z córką, wiadomo,
0: do
1: prawda?
0: Dańskie, no.
1: A ojciec z córką, do której?
0: No właśnie, no i co?
1: Do czystej.
0: A, to jest dobre rozwiązanie. Najgorzej, jak takiej pod ręką nie ma. Ale tak zupełnie na serio, to jest akurat dobre pytanie. Państwo, jak uważacie? Do której toalety wychodzicie? Jak w ogóle radzicie sobie w takiej sytuacji? My z Konradem rozmawiamy przed pół godziny i nie doszliśmy do żadnego konkretnego wniosku.
1: I dlatego ja ciągle trzymam.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wojciech Szczęsny rozpływa się nad Mariną w 10. rocznicę ślubu. Patrząc w jej oczy, zastanawiam się, gdzie ja bym był bez niej. O, na fajnej imprezie z kumplami.
2: A tak to przybił do portu. Proszę Państwa, Maja Rutkowski zainspirowała się Natalizą i grozi karierą muzyczną. Mówi tak, może sama nagram płytę i będę twerkować. Kurde, słyszałem, że twerkowanie jest do dupy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
3: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Reklama.
8: Eskaro.
3: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
9: Breaking Benjamin. Paramore. Scott Stapp.

0: World. To jest SK Rock.
1: Niespodziewana deklaracja. Prezydent USA wysyła do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Jest decyzja szefa MSWiA. Premiera w grudniu. Kielce w elitarnym gronie miast z własną edycją Monopoly.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska zaprasza. Ma na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
3: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
2: To jest raport.
1: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
1: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
5: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
6: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Powiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
7: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
1: Gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów, w tym kulturowych kart. Co dokładnie się w nich znajdzie, o tym Jan Jaźwiński, przedstawiciel wydawcy gry.
8: Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też.
1: A premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początku grudnia.
9: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Zabawek i Zabawy, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
10: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii.
11: Scyzoryk! Ja tam nie wołałem ludzi spoza mego miasta, pewnie oni racji mają.
0: Pogoda.
9: Nasz Michał Cieślik jest z Kielc, będzie takie specjalne pole. Tu byłem, Michał Cieślik.
10: Okej. I tam państwo musicie płacić dodatkową pensję wszystkim pozostałym graczom.
9: I za przejście startu też nie dostajecie. Dzisiaj będzie pięknie i pogodnie. Czekaj, jak będzie w Kielcach? Sprawdzam. 12 stopni tyle jest w tej chwili w Kielcach. W ciągu dnia ta temperatura oczywiście podskoczy. Maksymalnie w Kielcach dzisiaj będzie 19. Padać nigdzie nie powinno. Do tego wszystkiego sporo słońca. Na piękny piątek nam się szykuje.
10: I jest jeszcze coś takiego jak nowomowa kibicowska. I kibice się pozdrawiają w różnych miastach nawzajem. Kiedyś widziałem taki napis na murze: Korona Kielce łamie widelce.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: No i właśnie, drodzy państwo, ten deseń, ten program będzie sobie dalej leciał i tak on piątkowo wygląda zazwyczaj, bo to są wolne wnioski.
10: Każdy może w każdej sprawie. Aniu, co u ciebie w raportach?
1: A może chcielibyście sobie tramwaj kupić?
9: Nie, o. No. Co ty, też w Monopoly? W
1: Nie.
9: Kielcach?
1: Taka propozycja w Szczecinie tym razem.
9: Cały tramwaj do kupienia.

0: Hej, czy nie wiecie, z jakiej toalety korzystać powinniście? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy, bo tak mimochodem z Kądziem zaczęliśmy się zastanawiać nad dylematem, który ostatnio został dosyć szeroko poruszony w internetowych forach, czy właściwie teraz to był po prostu konwersacja na Facebooku. Jeżeli mam dziecko innej płci niż ja, to do jakiej toalety powinniśmy iść?
1: No. To prawda. Zastanawialiśmy się nad tym, mówiliśmy już o tym, powtórzymy, tylko Wojtek ma syna, nie ma problemu. Ja mam dwie córki, zawsze miałem ten problem, do damskiej czy do męskiej, wybierałem czystą po prostu.
0: A państwo?
2: Mając na uwadze dobro moich córek, wolę nie wchodzić do toalety męskiej razem z nimi, dlatego zazwyczaj chodzę do toalety dla niepełnosprawnych. O, i to jest rozwiązanie.
0: Jest, ale pan mówił o tym, że męskie są jakby z założenia tymi brudniejszymi, a niektórzy mają inne spostrzeżenia.
3: Ciekawe pytanie z tą toaletą, więc gdy miałem jeszcze młodziutką córeczkę paroletnią i musiałem iść do toalety, to najpierw wchodziłem do damskiej. Z reguły okazywało się, że jest w okropnym stanie i wszystko jest zasikane, więc szedłem do męskiej, no i ta najczęściej była czystsza.
4: Ale teraz są toalety przeznaczone dla rodziców z małymi dziećmi, więc chyba problem jest mniejszy.
1: To akurat prawda.
0: A to jest w ogóle ciekawe doświadczenie. Odkąd zostałem rodzicem, to jakby otworzyło się dla mnie zupełnie nowe przestrzeń świata, który wcześniej nie znałem i nie wiedziałem, że wiesz, na MOP-ach, na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
1: tak.
0: A tam jest inny świat.
1: Dokładnie, stary, ja po prostu, bo drodzy państwo, być może nie macie dzieci, być może nie wiecie, ubikacja męska, ubikacja damska i ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podgrzać mleczko. Ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
0: To ty? To ja.
5: Panowie, ale przecież to jest bardzo proste. Jest stare, bardzo stare pożykadło, wręcz ludowe, że śmierć i s**nie nie wiesz, gdzie się zostanie. Więc jest bez różnicy, czy ona jest czysta, czy brudna, czy to są krzaki, las, pole, łąka, czy klatka schodowa i śmietnik. Jak trzeba, to trzeba.
0: A, to pan.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, takie wielkie gwiazdy, drodzy państwo, to na pewno nie defekują. The Rolling Stones tak się nazywają. In the Stars tak nazywa się ten nowy numer.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Robiliśmy co mogliśmy, lepiej donieść moim zdaniem minutę później niż nie donieść w ogóle, a zatem 7.31 punktualnie Anna Kruszyńska i raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Nawet kilkaset milionów złotych, tyle mogą wynieść straty po pożarze sprzed tygodnia w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Kruścinie. Śledczy rozważają dwie wersje zdarzenia.
3: Zwarcia instalacji elektrycznej albo też podpalenia.
2: Mówiła Lilianna Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy, a zakład jest nieczynny.
1: SK Rock Sport.
2: Znamy już trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza, tym razem 98-86 i całą rywalizację wygrała 3-1. Ogromną sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa. Po raz trzeci wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot 88-73 i po raz pierwszy w historii

0: historii dostali się do najlepszej czwórki. O ostatnie miejsce walczą zawodnicy Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu. Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi, a nowy właściciel zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
1: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Najlepsza klasyka rocka.

0: Pojawiają się tutaj jakieś głosy, insynuacje, że piątek bez sucharów? No to proszę bardzo.
1: Na radzieckim okręcie wielorybniczym Majtek pyta kapitana. Panie kapitanie, dlaczego jak mierzymy wieloryba, to od głowy do ogona ma 27 metrów, a od ogona do głowy 32 metry? Kapitan odpowiada, jest na to wyjaśnienie. Tydzień od poniedziałku do czwartku ma 3 dni, a od czwartku do poniedziałku 4.

0: Royal Republic, zespół, który na żywo będzie można zobaczyć i usłyszeć na Rokowiźnie, czyli w sierpniu tego roku w trzech pięknych miastach Polski.
1: Dawaj tą naszą polską Wenus, bo Wenus za nami muzycznie to jeszcze Wenus, która w tej chwili, no właśnie nie wiem co robi w tej chwili.
0: Czyli to była Wenus z Milo, to teraz to Wenus z garażu? Halo?
2: Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i już mam grupę, czekam jeszcze tylko na jedną osobę, już jesteśmy, jest Gosia, cześć Gosia.
3: Cześć.
2: Proszę bardzo, jest Maria, która ma męża nie filozofa.
3: Cześć.
2: No i oczywiście jest Ola, której pękła rurka i zalało jej mieszkanie. Mam nadzieję, że już pozamiatałaś.
4: Tak, już pozamiatane. Mąż robi remont, a jestem z przyjaciółką.
2: No i bardzo dobrze, słuchajcie, naprawdę się dzieje pięknie, ale nie martwcie się, bo u was też jest słońce, więc a u nas będzie padał deszcz. Za to u nas będzie Iron Maiden. Całuję wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy jeszcze nadawać z lotniska.
0: Mhm. Nie wiem, czy słyszałeś wstęp. Nie wiem jak u was, ale ja jestem na lotnisku.
1: Asia, informujemy, że my jesteśmy tutaj w studiu Westrock.
0: No właśnie, przyszliśmy do pracy, halo!
5: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Jako naczelny Łasuch, no może nie naczelny, zaraz po Asi Dziętarskiej, Eski Rok, uwielbiam wszystko, co związane z dżemem, więc dżem po polsku, Pearl Jam też w porządku.
1: Też łykasz, bierzesz go w ciemno.
0: Absolutnie tak.
1: Doskonały Pearl Jam, drodzy Państwo, za nami już na sekundę wracamy do Kielc, bo mówiliśmy już Państwu także w naszych newsach, że tam w Kielcach za moment powstanie takie lokalne monopol, jeżeli tak możemy powiedzieć.
0: Tak, związane z tym miastem.
1: Otóż to. I tam taka, ta główna, no bo na Monopoly jest wiele, prawda, okienek i wiele miejsc, które można kupić i będzie trwało głosowanie na tą największą atrakcję Kielc, która będzie, jak rozumiem, najdroższa w tej sytuacji.
0: Tak, Kondzi skorzystał z czata GPT, wymieniał różne atrakcje, ale okazało się, że o tej najważniejszej zapomnieliśmy. Halo?
2: Ja też jestem z Kielc i proponuję rozdzieloną piramidę pod Politechnikum. Jezu, fascynująca, naprawdę. Pozdrawiam.
0: I rzeczywiście znaleźliśmy w internecie, że jest piramida przed Politechniką. Nawet tak. Jest tam taki napis prześmiewczy. Legenda głosi, że gdy... Nie wiem, myślę, że możemy to powiedzieć?
1: Oczywiście, że możemy. Drodzy Państwo, piramida podzielona jest na pół. Jakby wyobrażamy sobie piramidę, prawda? Ona jest przecięta. No i co?
0: No i legenda głosi, że gdy przejdzie przez nią dziewica po 5 latach nauki, to obie połowy złączą się w całość.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Te, nie wiem, czy ty słyszałeś, ale w ogóle w Kielcach obowiązuje inna jednostka czasu.
1: To znaczy?
0: Jedna wenta.
4: Jak prowadzą siódmego zawodnika, mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, będziemy.

0: Pan Sławek napisał do nas na Messengerze i to jest piosenka na poranek właśnie z tej pierwszej płyty, co ma zielony napis na białym tle. Rzeczywiście jest taka płyta z pięknym, zielonym napisem Perfect z 1981 roku i doskonale brzmi o każdej porze dnia.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Pan Wojciech Szczęsny pojawił się na imprezie Barcelony w białej, przypalonej na kieszeni żelazkiem koszuli. Taka koszula kosztuje prawie 740 euro. Drodzy Państwo, żona robi mi je za darmo.
0: Z kolei, proszę Państwa, na okładce Super Expressu czytamy: Kaczorowska ma nowe gniazdko. No pewnie, USB-C.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Presja ma sens. Rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie wojsk USA w Polsce. Tragedia w żłobku w Ząbkach. Jest śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. Szef cinkciarza zatrzymany w USA. Uruchomiono już procedurę ekstradycji do Polski.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To, jak zaznacza z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję, a presja ma sens, komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
4: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską w Polsce.
1: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
2: To jest raport.
1: Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. To po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
5: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
6: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
5: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
7: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
8: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
5: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: A pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
9: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 10,5 tysiąca złotych. Tyle wystarczy, aby stać się właścicielem jednego z 4 wagonów popularnej Tatry. Takie atrakcje w Szczecinie. Miasto wystawiło tramwaje na sprzedaż, a do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy.
10: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, o długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Mówił Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodno a rondem Olszewskiego.
11: O, to u ciebie, Kądziu. Gadałem z Jarem i mówię mu o tej Tatrze. Za 10 koła to on by tyle Tatry nakupił, żeby balowali przez miesiąc.
12: Pogoda.
13: Tak, usiedlibyśmy sobie na rondzie Olszewskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj pogoda sprzyja temu, żeby spędzać czas na dworze. A jak go będziecie spędzać, to już jest wasza tylko i wyłącznie sprawa. W tej chwili 15 stopni już jest w Warszawie, w Koszalinie 12, tam dzisiaj będzie najchłodniej. 11 w Zakopcu, o to nawet tutaj jest troszkę chłodniej niż w Koszalinie, ale dzisiaj będzie mnóstwo słońca do 22-3 stopni, taka będzie temperatura, no cudownie będzie.
11: No i dziś Dziętarska i Zygmunt rozpoczęli wielką grecką epopeję Westrock.
14: Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy Mercami i BMKami, gdyby nie Grecy?
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
13: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot wysiadł na sekundę i taką taśmą silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem.
11: Ale plama pod fotelem została. Aniu, co u ciebie?
1: Jeśli mowa o taśmach, to u mnie Lublin i zlot miłośników chodzenia po taśmach zawieszonych na dużych wysokościach.
11: Proszę bardzo, będziemy balansować dzisiaj.

0: Proszę Państwa, dokładnie jutro w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się jubileuszowy koncert Agnieszki Chylińskiej z okazji 50. urodzin, bo dokładnie wtedy celebruje swoje 50. urodziny, a Kądziu wie, że rocznik 76. jest to najlepszy.
1: Absolutnie.
0: Podobno to będzie najlepsza impreza urodzinowa i w ogóle najlepsza impreza w wykonaniu Agnieszki Chylińskiej w jej życiu. Tak zapowiada to wydarzenie, więc wszyscy ci, którzy będą tam się jutro bawić, bawcie się jak najlepiej potraficie.
1: Agnieszka Chylińska zaśpiewała nam numer, który nazywa się Winna i teraz a propos dobrych imprez. Niedawno odbyły się takie bardzo fajne wydarzenie w Zielonej Górze się odbyło, które nazywało się Zielone Globy, na którym to wydarzenie
0: coś
1: był Wojtek.
0: Coś tam słyszałem.
1: I Aśka Ziętarska też była i powiem ci szczerze, po tych relacjach mam wrażenie, że Aśka Ziętarska też jest bardzo winna.
0: Tak jest, dlatego do tej Grecji jak teraz poleciała, ona
1: zabrała własne winogrona, żeby tam wyciskać.
0: A propos, Aśka z lotniska prosto do nas.
2: Ja nie wiem jak wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoustalamy.
3: Aśka, wiesz co ja ci powiem? Że rozmawiałem z naszym człowiekiem od zadań specjalnych, czyli z Krzysiem. I Krzysiu powiedział, że ma koszulki dla naszych słuchaczy, dla nas ma smyczki. Zapytałem, czy mnie będzie wiązał. Już mi się udziela ten klimat grecki zboczeńców, olimpijskich zboczeńców.
2: Słuchaj, ale poczekaj, to Krzysia cię będzie wiązał, czy kto cię ma wiązać?
3: Jest takie na klucze, wiesz.
2: Słuchajcie, no, dobrze się zapowiada. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobry wyjazd, bo na razie póki co trykaliśmy się walizkami.
3: SK Rock on Tour. Zaczynamy i gorąco pozdrawiamy.
0: Ja czekam na te relacje po 23, które tam będą wlatywały na Instagram.
1: Ale jak się okazuje, Krzysiu ma wszystko. Ma smyczki, ma walizki, ma koszulki dla naszych dwóch wielkich gwiazd, ma alkomaty.
4: SK Rock, dzień dobry.
5: Telefon zaufania SK Rock.
4: Siema. Halo, halo.
5: 691-613-613.
0: Ja nadal jestem fanem tego, że Aśka znów się przebitała z słowami. Nie wiem jak wy. No co my możemy robić o 8 rano?
5: Ten kawałek.
0: My się nie trykamy z końcem. Nie,
1: absolutnie, ale sięgamy po nową dobrą muzykę. Unconditional, tak nazywa się ten numer od Foo Fighters, słuchamy.
0: Też nas nikt nie związał. Chociaż gdyby był Michał tutaj.

0: temacie sucharów pionkowych. Jadę właśnie ze studentem 18-letnim praktyk, który nie zna sucharów. Czy to jest możliwe, żeby młodzi nie znali dzisiaj sucharów? Pozdrawiam, miłego.
1: No to może taki?
2: Po meczu Ligi Europy podchodzi Kibol do piłkarza i mówi: E, ma tykesz? No, ja nie mieć gotówka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: Proszę Państwa, dosyć długo się naradzaliśmy, zastanawialiśmy, czy iść teraz w jakąś mądrą, elokwentną ciekawostkę, czy po prostu w coś, co Państwo nam zaproponowaliście w Messengerze.
1: No mądrą, elokwentną to byłoby pierwszy raz w ciągu ostatniego pół roku.
0: No ale jednak i tak poszliśmy w drogę, którą Państwo obraliście, więc uwaga.
2: Rozmawiają dwie koleżanki. Wiesz co? Dostałam hemoroidy. Gdzie? W dupie. Wiesz co? Jak ja coś dostanę, to też ci nie powiem gdzie.
0: No mówiłem, że lepsza niż ciekawostka. O, pa, zobacz. Oni jadą do Grecji, do Aten. No stali w kolejkach.
1: Tak.
0: Będzie najpierw padało, potem będzie gorąco.
1: Tak.
0: A u nas proszę, kulturalnie w fotelu.
1: Tak, Run to the Hills, tak nazywa się ten numer. Jak się wspina obcy, to co mówi? Nostromo.

0: Nie no, kto by chciał na to jechać do Grecji, do Aten, bez przesady. Kończył, taki byś śmieszny przed tą piosenką.
1: Ja.
0: Słuchaj, jak się nazywa bogini greckich fal radiowych?
1: Joanna Ziętarska.
0: Antena.
2: 6, 6, 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. S-Rock.
0: A już teraz Ania Kruszyńska na poważnie.
3: S-Rock. Raport.
4: Zapraszam. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalnego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Teraz nietypowa akcja bialskich strażaków. Interweniowali w sprawie 1,5-rocznego dziecka. Jego nóżka zakleszczyła się w łóżeczku.
5: Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także ręcznemu odgięciu szczebelków, co pozwoliło uwolnić nogę dziecka. Na szczęście dziecko nie wymagało pomocy medycznej.
4: Mówił Marek Waszczuk z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.
3: To jest raport.
4: I pytanie, czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL? 63% ankietowanych obawia się takiej sytuacji. Jednocześnie 16% przyznało, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. Wynika z badania Chroń PESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. W tej grupie brak wiedzy najczęściej deklarowali przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby w wieku od 18 do 24 lat.
3: SK Rock Sport.
4: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Kraków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w Lidze Konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16 miejscu oznaczającym spadek jest Lechia, ale spokojny nie może być także Widzew, który jest tuż nad nią z punktem przewagi. Wszystkie mecze zostaną rozegrane o 17.30. I jeszcze Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po 4 liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu. Drugi w klasyfikacji sezonu jest Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a na trzeciej Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena jest 4., tracąc do lidera 49 punktów.
2: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w S-Rock.
6: SK Rock.
7: Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i ja nie wiem jak wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoufalamy.
8: Nie wiem jak wy, ale ja właśnie rozwożę dzieci po szkołach i przedszkolach. O.

0: Proszę Państwa, dzisiaj dokładnie o 6 rano na Facebooku pojawił się wpis na profilu Katarzyny Nosowskiej. Jeszcze nie schudłam po ciąży, a Mikołaj dziś kończy 30 lat. I potem piękne życzenia. Ale ładne, nie?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w ESCRO.
3: Czyli jak syn ma urodziny, to mama też tego dnia świętuje, prawda?
4: Chyba, tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czy to Marta?
4: Tak, to ja.
0: ESCRO z tej strony, Konrad i Wojtek. Gdzie się dodzwoniliśmy?
4: Do Bydgoszczy.
0: O, pozdrawiamy Bydgoszczy. Marto, droga, kochana.
4: Również.
0: Wysłałaś nam bardzo ciekawe, nietypowe zgłoszenie.
4: Tak.
0: To opowiadaj.
4: Dlaczego nietypowe? Może trochę nietypowe, bo na pewno pisałam o moim kochanym mężu Marcinie. I o jego roli jako taty w naszym życiu. I też o tym, że za chwilę mamy dzień mamy, a ci ojcowie może czasami gdzieś tam są z boku albo w tle. I chciałabym wygrać dla niego tą niespodziankę, żeby po prostu też się poczuł doceniony, kochany i zauważony. Taki prezent ode mnie i naszych córek Maryśki i Elki. No po prostu byłoby ekstra.
3: O. Marta, Wojtek ma żonę, ja mam żonę, ty piszesz o ukochanym swoim mężu, na dzień matki chcesz mu podarować prezent, to naprawdę było bardzo nietypowe zgłoszenie.
0: Mamy też dzieci, więc wiemy jak to jest, dlatego prezent trafia do was, dla całej rodziny!
4: Fantastycznie!
0: Jest radość Bydgoszczy z tego rana.
4: Oczywiście, fantastyczny dzień.
3: 1000 złotych do wydania.
4: Bardzo.
3: W prezencie marzeń, kochana.
4: Niech żyją ojcowie, tak.
0: O. Więcej takich słuchaczek na antenie.
3: Więcej takich żon.
4: Zrobiliście mi dzień, naprawdę.
0: Marta, bawcie się dobrze, całą rodzinką dobrze wykorzystajcie
4: super.
0: Ten czas. Dziękuję. I pieniądze.
4: Dziękujemy bardzo.
0: I ściskamy was bardzo mocno.
4: Ściskam, pozdrawiam z Bydgoszczy.
1: Życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
7: Reklama.

0: Proszę Państwa, w trakcie tego programu ewoluowała taka dziwna historia, którą właściwie zebraliśmy dźwiękowo, prawda? I można ją przedstawić jeden po drugim. Uwaga!
1: Słuchajcie, słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja już jestem na lotnisku i ja nie wiem jak wy, ale my z Dawidkiem to się od rana spoufalamy.
2: Nie wiem jak wy, ale ja właśnie rozwożę dzieci po szkołach i przedszkolach. O!
3: Nie wiem jak wy, ale ja już rozwiozłem dzieci po szkołach i przedszkolach. Teraz jadę sobie kupić bułeczkę. Pozdrawiam.
0: I teraz kolejny słuchacz. Nie wiem jak wy, ja już sobie kupiłem bułeczkę. Teraz nie. Będę ją jadł.
4: Nie wiemy jak wy, ale my niedługo idziemy do domu. Nie wiemy jak wy, ale wy pewnie jedziecie do pracy.
0: Ale słuchaj, zanim pójdziemy do domu, to hola hola. Państwo tak się uzewnętrzniacie w Messengerze, że nie możemy sobie pozwolić teraz, żeby to się wszystko zmarnowało. I proszę bardzo, słucharki, raz.
5: To żeby wam nie zawyżać poziomu, to dwa suchary piątkowe. Wszedł poszukiwany do sklepu rybnego i go wyśledzili.
0: A, czekaj, to dobra, o! Ale jest jeszcze lepszy. Czekaj. Tu.
5: Wszedł facet do warzywniaka i nas w por.
0: Wysoki poziom, prawda? Ale ulubiony żart kondzia.
6: Jasiu, poił ty konie? No poił, tatko. A kto widział? A drugi koń, tatko.
4: Nie wiem jak wy, ale dla mnie to się podoba.
0: Ja nie zrozumiałem. A, że ten drugi koń. Zobacz.

0: do ostatniej nutki. Zespół Mysłowic dla ciebie. Dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mamy wiadomość. To już jest koniec.
1: Tak, to koniec już, jak śpiewał Mysłowic właśnie. Tak.
2: Ale na koniec mamy jeszcze...
0: Tak, no bo państwo oczywiście, czy nie ustajecie w swoich próbach przekonywania nas do tego, że piątek musi być suchy.
3: Wśród fanów Eski Rock na pewno są sympatycy i kolarstwa, i tenisa. I takiego suchara wczoraj popełniłem. Jak się nazywa ten sportowy czas w roku? Roland Giros.
1: Dobre, o, mnie się spodobało.
0: Ale mi się też podoba.
1: Naprawdę dobre.
0: Razem dobre. I na koniec jeszcze jedna osoba, która w konwencję się wpasowuje.
4: Nie wiem jak wy, ale suchary świetne, ja już wracam do domu. Znaczy do pracy.
2: Do powodzenia, to pięknie, dziękujemy. To było naprawdę dobre. Dzisiaj ile? Czekaj, 3 razy 60 minut? No, tam trochę.
0: No, do poniedziałku może Kądziu policzy. Dziękujemy.
5: To było 6 na 9 w SC Rock.
6: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
5: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.

0: No a jeden zginęła trzyosobowa rodzina. Sebastian M. znów stanie przed sądem. Wszystko w rękach prezydenta. Chodzi o rządowy projekt o kryptoaktywach. Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką. Przejedzie rowerem całą Polskę.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś kolejna rozprawa. Sebastian M. znów stanie przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
2: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
3: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian jest spowodował wypadku.
2: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
4: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
2: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
0: Przypomnijmy, do tragedii doszło w 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Będzie kolejne?
5: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Wszystko po to, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duszena.
6: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Mówi influencer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang. Przejazd rozpocznie się dziś po południu i będzie transmitowany na żywo w internecie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A w Lublinie akrobacje na linie, czyli festiwal miejskiego Highline'u. Śmiałkowie spacerują po taśmach rozwieszonych pomiędzy zabytkowymi kamienicami a budynkami Starego Miasta. Impreza odbywa się jako kluczowy element słynnego karnawału sztuk mistrzów, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
7: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: A akrobacje na linii od 23 do 26 lipca w Lublinie. Dla widzów wszystkie pokazy są bezpłatne i otwarte.
8: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 23 stopni. Chłodniej tylko na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hektopaskali.
8: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: I czy to nie byłby lepszy wybór dla Kirka i Roberta, żeby to zagrali w Chorzowie na koncercie, zamiast Chcemy być sobą? Idź precz, dobry numer. Perfektu, dużo większy pazur w tej piosence niż w kawałku, który Metallica skowerowała na koncercie niedawno, czyli we wtorek w Polsce. 11 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A razem ze mną jedna z 10 nowych piosenek YouTube, które dali nam w roku 2026. I z tego, co słyszałem, to nie koniec nowości od nich w tym roku. Ależ muszą mieć płodny okres w swoim życiu. O, w końcu, po latach. In Alive, to YouTube.

0: Shout i Placebo w SC Rock. A teraz cofniemy się do drugiej połowy lat 90.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pamiętacie, jak Nosowska rejestrowała materiał na swoją pierwszą solową płytę Puk Puk? To było latem 96 roku. Do studia nagraniowego wchodziła miesiąc po tym, jak w jednej z warszawskich klinik urodziła syna Mikołaja. Te narodziny miały miejsce dokładnie 30 lat temu. Tak, synek pani Kasi ma dzisiaj takie urodziny.

0: czwarty singiel, który promował płytę Do The Faithful Departed. 30 lat ma ta płyta w tym roku. I zawiera m.in. ten numer, krytykę przemysłu rozrywkowego. Dolores napisała utwór, by wyrazić swoje rozczarowanie w Los Angeles, do którego miała okazję wtedy się wybrać i popatrzeć na własne oczy, jak to wygląda. No, to zdecydowanie nie jest miejsce dla nas.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: ESCROK. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Szał na kręcenie kolejnych filmów opartych na biografiach największych światowych gwiazd muzyki wciąż trwa. W tym roku do kin trafił szeroko komentowany i bijący rekordy popularności Michael, a przed nami kolejne tytuły. Okazuje się, że w drodze na duży ekran jest film o Billy Joelu. Co ciekawe, muzyk nie jest fanem tego pomysłu. Dlaczego? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

Kazik zamyka oczy podczas śpiewania tej piosenki, to wyobraża sobie czasy, gdy faktycznie jego synowie byli mali i robili wtedy ze swoją Anią rzeczy, no takie nie do końca pozytywne. Uśmiecham się oczywiście szeroko do Państwa. Czas na zespół Cream, zespół, którego historia była krótką historią, ale bardzo intensywną. A dowodem na to jest choćby to, że w dniu, w którym ich debiut, Fresh Cream, ukazywał się w USA, to oni już byli w studiu w Londynie i rejestrowali nowe piosenki. Tyle tylko, że owo nagrywanie nie przypominało typowych sesji, bo co chwilę musiało być przerywane wypadami na koncerty. A to w Anglii, a to w Stanach. Szefowie wytwórni Atlantic dość wyraźnie forowali Claptona, co przejawiało się m.in. tym, że to na niego scedowano większość partii wokalnych. No i łatwo się domyśleć, że to, jak i fakt, że Nowojorczycy, gdzie tylko mogli, przedstawiali Cream jako zespół Erika. To mocno wkurzało Gingera i Jacka. Oczywiście nie wpływało to pozytywnie na i tak już nie najlepsze stosunki w zespole. Na szczęście sukcesy, jakie wtedy odnosili, były tak wielkie, że płynące z tego profity zdoły zagłuszyć ich wyrywające się do konfrontacji ega. Materiał, który nagrano w Nowym Jorku, został wydany finalnie na długo grają w listopadzie roku 67. Nadano mu dość dziwne, zniekształcony, a pochodzący od angielskiej nazwy rowerowej przerzutki tytuł Disraeli Gears. W maju roku 68, dokładnie 58 lat temu, płyta pokrywała się złotem po obu stronach Atlantyku.

0: Poznaniu na pieniądze mówi się Bejmy, a więc tytuł w Wielkopolsce tej piosenki brzmiałby Bejmy Talks, AC/DC w SC Rock. Za moment 10 i za chwilkę w studiu pojawi się Ania w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
8: To sukces prezydenta. Kolarski komentuje decyzję Trumpa w sprawie wojsk w Polsce. Z Hrubieszowa do Szczecina adwokat od trumień na kółkach przewożony konwojem. W raporcie Kraków w ubiegłym roku miasto odwiedziło ponad 16 milionów turystów.
6: SK Rock. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To wielki sukces Karolina Wrockiego. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupiają się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karolina Wrockiego, zaznacza Kolarski.
9: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom. Właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
8: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karolina Wrockiego i relacje z nim.
6: To jest raport.
8: Adwokat od trumień na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina. To doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła nam prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie ujawniają, w jakim celu transportują adwokata. Nieoficjalne wiadomości mówią o tym, że na celowniku jest wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto nazwał trumną na kółkach, zrzucając z siebie winę za wypadek. Sąd okręgowy w Zamościu odrzucił jego wniosek o wstrzymanie wykonania kary i zastosowanie dozoru elektronicznego. Teraz sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. A szczegóły zna Bartek Ważny.
10: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Ponad 16 milionów turystów odwiedziło Kraków w ubiegłym roku. Blisko 2 miliony z nich to osoby z zagranicy. Kraków najchętniej odwiedzają Polacy, Brytyjczycy, Niemcy i Hiszpanie. A gdzie najczęściej spędzają czas?
11: Rynek główny, BR. rekordy, galerie handlowe, Zamek Królewski na Wawelu, samo wzgórze, zaułki, uliczki Starego Miasta, zieleń parkowa, planty. Restauracje mają mocny swój udział. Bulwary Wiślane bardziej ukochane przez turystów zagranicznych niż krajowych.
8: Mówił Krzysztof Borkowski, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
1: Rok Biznes.
8: Port Polska winduje ceny mieszkań. Mega lotnisko ma zostać otwarte dopiero w 2032 roku, ale wpływ inwestycji na rynek nieruchomości w zachodniej części Mazowsza już jest bardzo widoczny. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Największym beneficjentem zmian jest Grodzisk Mazowiecki. Od połowy 2022 roku średnie ceny mieszkań wzrosły tam z 5000 zł do ponad 12 tysięcy zł za metr kwadratowy. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 17 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 56 zł, a oleju napędowego EcoDiesel o 55 zł za metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu paliwa też staniały. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 65 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 64 grosze, a funta 4 zł 90 groszy.
1: Pogoda.
8: Dziś ładna pogoda w całym kraju. Gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur, z których może popadać. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 stopni w centrum, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: 11 minut po 10. To Wademek Umskałta zespołu Ladybug. Za oknem piękne słońce, u mnie w Poznaniu, u Państwa też jest dobrze. Z tego co widzę, w weekend zapowiada się naprawdę świetna pogoda. Nawet gdzieniegdzie może być trójka z przodu na termometrze. No to na przykład fani Lecha na sobotniej fecie mistrzowskiej będą mieli idealną pogodę do tego, by świętować. Natomiast jeżeli chodzi o antenę Eski Rock, teraz będzie piosenka o bardzo zimnym znaczeniu, bo tytuł nagrania zespołu Muse to Cryogen albo Cryogen, bo śpiewają i tak w tej piosence. Z jednej strony to słowo odnosi się do substancji o bardzo niskiej temperaturze, z drugiej strony plotki głoszą, że Matt rozstał się niedawno z wieloletnią partnerką. No i zakładam, że ten chłód, który bije z tej piosenki, opowiada o końcu ich związku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Deszcz tylko w piosence. W Polsce słonecznie. Cały kraj jest tak naprawdę dzisiaj na żółto. Jeżeli chodzi o mapy pogodowe, może gdzieś na północy, w okolicach Giżycka. Tam może troszeczkę pojawić się przelotnego, naprawdę krótkiego deszczu. Poza tym naprawdę pięknie. November Rain, zespół Guns N' Roses. Teraz o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: O gościu, który chciał zostać profesjonalnym piłkarzem. Piłkarzem może też, bo lubi piłkę nożną, ale pisarzem. Przede wszystkim panie Jaro, pisarzem. Rozważał też karierę w dziennikarstwie muzycznym i to się mu częściowo udało, bo pisał listy do prasy muzycznej i ostatecznie zatrudnili go w takim

0: Wspomina już dzisiaj jeden z zespołów Erika Claptona, czyli zespół Cream, to ten ciut wcześniejszy, który zresztą nie miał się nazywać The Dominoes, na początku chcieli się nazywać The Dynamics, ale błąd konferansjera sprawił, że tak już zostało. Piękna to była historia. During the Dominoes w numerze Leila, za nami, a przed nami spotkanie z Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Hey, this is Rob Zombie.
5: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
6: Hey, this is Barry.
7: Brad.
8: Neil.
9: And Matt from

Red Hot Chili Peppers i Aeroplane Westerrock. A teraz przenosimy się do Tennessee, do posiadłości byłego muzyka zespołu Kiss, Winniego Vincenta. 15 lat temu do posiadłości przybyła policja w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przemocy domowej. Żona muzyka Diane uciekła z domu i zgłosiła na posterunek to, że została przez niego napadnięta. Najciekawsze w tym wszystkim, co się wydarzyło 15 lat temu w czasie wizyty policji w posiadłości państwa Vincent, było to, że podczas oględziny domu odkryto martwe zwierzęta, a dokładniej 4 martwe psy schowane w zapieczętowanych, jak donosiła policja, pojemnikach. Rzecz była bardzo dziwna, ale władze koniec końców nie postawiły Winniemu ani jego żonie zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ponieważ śledztwo wykazało, że zginęły one w wyniku ataku innych czworonogów, także należących do muzyków. A te ciała zachowane i przechowywane w pojemnikach były dlatego, że muzyk nie zdążył ich jeszcze pochować.

0: Steela i Bóg w Esterok. I 11, to co, teraz raport, sprawdźmy co dzieje się na świecie, a potem dla Państwa zagra zespół Scorpions.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot taką taśmą, silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem.
3: Ale plama pod fotelem została. Na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
2: tak.
3: A tam jest o inny świat.
2: Dokładnie. I ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podrzeć mleczko. Ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
3: To ty?
4: Śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie.
3: A, to pan.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
13: Pierwsze F-35 jeszcze dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Lublin dołącza do innych miast. Od północy nocna prohibicja. To czas na ostatnie poprawki. Miesiąc do zakończenia roku szkolnego.
14: SK Rock. Raport.
13: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę jeszcze dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun. Jak to będzie wyglądać w szczegółach?
15: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
16: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
15: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
14: To jest raport.
13: Jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych. To na Węgrzech po eksplozji na terenie elektrowni. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia zakładu Olefined 1. Obecnie trwa akcja gaśnicza. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier, poinformował premier Peter Madziar. Złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Szef kancelarii prezydenta w siedzibie prokuratury krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na zaproszenie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od 4 nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko 2 sędziów.
17: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
13: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
17: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
13: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Lublin dołączy do grona miast, w których obowiązywać będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy, a szczegóły zna Jacek Werner.
18: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
19: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
18: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia.
14: Słuchacie raportu w SC Rok.
13: Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
5: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
8: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
19: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
20: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
19: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
20: To lekcje w plenerze wtedy?
19: Tak.
21: Jeżeli ładnie tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
13: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
1: Pogoda.
13: A jaka pogoda na wakacje? W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24 stopni. Będą to wartości powyżej normy wieloletniej z lat 91-2020, poinformował ekspert IMGW Piotr Szuster. Dodał też, że lipiec i sierpień także z temperaturami wyższymi od przeciętnych. A dziś pogodnie i ciepło w całym kraju. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 23 stopni. Chłodniej tylko na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam maksymalnie 16.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Zawsze mówią, że wokaliści o wysokich głosach, ci męscy, kariery w muzyce nie zrobią. A jednak ten głos zespołu Yes pokazuje i mówi co innego. A w zasadzie śpiewa Owner of a Lonely Heart, Westerok. A teraz będzie dziewczyna o głosie dość ciemnym.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale jednocześnie bardzo magnetyzującym. Violet Grohl.

0: Sztuka latania, zespół Lady Punk. Będziemy jeszcze w latach 80. przez chwilę, ale o ile Lady Punk ze swoją piosenką są z lat 80. z początku tej dekady, to teraz będziemy słuchać piosenki, która dekadę prawie zamykała.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo dziś rocznica wydania 13. albumu studyjnego zespołu Queen, The Miracle. Rzecz działa się 22 maja roku 89. Płyta radosna, choć nagrywana już w bardzo złych okolicznościach przyrody, bo przecież Freddy już był chory. Nawet już zaczynał być ciężko chory. Te zmagania spowodowały, że nie było trasy koncertowej, no i też teledysków, to tam za dużo nie było. Choć jeszcze zdążył je nagrywać. Na przykład do tej piosenki, którą Państwu zagram, teledysk powstał. Płyta miała nazywać się początkowo The Invisible Man, tak jak zresztą nazywa się jeden z singli z tej płyty, ale koniec końców stanęło na The Miracle. Sporo tu ładnych piosenek. Jest I Want It All, jest tytułowy The Miracle, jest The Invisible Man, jest Skandal, no i jest także to Breakthrough.

0: Opus Magnum zespołu Mysłowic, czyli kawałek Długość dźwięku samotności. Przecudowna piosenka od pierwszej do ostatniej sekundy. No dobrze, jeszcze przed 12 będziemy na pewnym ślubnym kobiercu. Opowiem Państwu o rocznicy pewnego ślubu, a nawet dwóch. I to się wydarzy za moment, ale najpierw zagrają Aerosmith.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: Wam z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. 3 dekady solowej drogi zamknięte w jednej wyjątkowej jesiennej trasie. Katarzyna Nosowska wraca do klubów z projektem Nosowska XXX. Artystka zagra w warszawskim klubie Stodoła dwukrotnie, dokładnie w odstępie miesiąca. A wielkie otwarcie trasy nastąpi w piątek 13 listopada, jej finał w niedzielę 13 grudnia. Czego mogą spodziewać się fani artystki po tej jesiennej trasie? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
6: Hi, this is Daniel.
7: And I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

I don't want to miss a thing, zespół Aerosmith w SC Rock. Czas na zespół, który kiedyś składał się z dwójki muzyków. Mówię składał, bo zespół oficjalnie nie istnieje, a poza tym kiedyś przed laty ta dwójka muzyków, która zespół The White Stripes tworzyła, była małżeństwem. Ale to bardzo stara historia, bo to małżeństwo jest zamieszką przeszłością. Mało tego, Meg White od 2009 roku miała nowego męża. Czy ma nadal? Tego nie wiem, bo żadnych takich plotek specjalnie nie śledzę. W każdym razie dziś mija 16 lat od momentu, gdy brała ślub z Jacksonem Smithem, gitarzystą i przy okazji synem Patti Smith. Co ciekawe, brała ten ślub na podwórku swojego byłego już wtedy męża, Jacka White'a. Swoją drogą impreza musiała być gruba, bo na tej samej ceremonii ślubnej stanęła jeszcze dwójka innych znajomych Jacka White'a, jego kumpel Jack Lawrence, z którym tworzył kiedyś zespół Raconteurs. On akurat poślubił swoją dziewczynę, fotografkę Jo McCowie. Chyba tak to się czyta. Ach, zawiła to historia. W każdym razie mam nadzieję, że państwo młodzi, te 16 lat temu wchodzący, 17 w zasadzie już, na nową drogę życia, nadal na tej drodze są. The White Stripes, My Doorbell.

0: Ira
1: i mój dom.
0: A to nasze radio, SK Rock, jest trochę moim drugim domem. Tyle, że ostatnio w nim trochę zawirowań na antenie, jeżeli chodzi o prezenterów. No ale państwo doskonale rozumieją. Aśka z Dawidem polecieli do Aten na koncert Iron Maiden. Więc po godzinie 12 nie usłyszą państwo pana Michała. On się pojawi po 15, a za moment zmieni mnie pan Łukasz. No i tak to będzie wyglądało dzisiaj na antenie SK Rock. Jarosław Bierajewicz kończy już swój udział piątkowy tu w radiu. Zapraszam państwa serdecznie w niedzielę o 14:00. Choć mogę być w trochę gorszej formie, bo w noc poprzedzającą ten dyżur będę razem z piłkarzami poznańskiego Lecha świętował kolejne mistrzostwo. Ale mam nadzieję, że państwo mi wybaczą.
2: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. Prokuratura wie coraz więcej na temat okoliczności tragicznej śmierci dwulatka w oczku wodnym w Ząbkach. Radosław Sikorski podziękował prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na takim samym poziomie.
4: SK Rock. Raport.
3: 12:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Pomimo podejmowanych prób reanimacji nie udało się uratować życia chłopca. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tej tragedii, mówi prokurator Remigiusz Krynkę.
5: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
3: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie kobiety opiekunki w wieku 53 i 48 lat.
5: W tym momencie będzie podejmowana decyzja co do dwóch zatrzymanych osób do tej sprawy i co do kwestii przesłuchania ich charakteru tego przesłuchania. Nie zostały te czynności, z całą pewnością zostaną wykonane w dniu dzisiejszym, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, o której godzinie będzie miało to miejsce i w jakim charakterze panie zostaną przesłuchane.
3: Przesłuchani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej konkretnej placówki.
5: Tam cały czas czynności śledcze prowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzane oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
3: Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: To jest raport.
3: Na początek głos o wspólnym sukcesie polskich władz. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiadał się dziś też szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: W tej sprawie też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
3: Sikorski podziękował prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnę, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do nas kolejnych 5000 żołnierzy.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 dla Anity P. to prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Szczegóły Bartek Ważny.
8: Jak przekazała mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, wyrok był wynikiem długiej i bardzo skrupulatnej pracy policji. Głównie oskarżeni sprzedawali w darknecie narkotyki, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie 2022 roku policja przejęła paczki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu paczkomatów, a dzięki pracy między innymi grafologów udało się zebrać niezbite dowody przeciwko sprawcom.
3: Oprócz wyroku więzienia Maciej K. oraz Anita P. dostali grzywny w wysokości do 40 000 zł. Stracili też cały zarobek ze sprzedaży narkotyków.
2: SK Rock Biznes.
3: PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bezpośrednio, bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę, poinformował InPost w komunikacie. Finalizacja transakcji spodziewana jest w drugim półroczu tego roku. Tauron Nowe Technologie, spółka z grupy Tauron Polska Energia, podpisała właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 65 milionów dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację oświetlenia drogowego w ponad 30 gminach na południu Polski, poinformowała dziś o tym grupa.
2: Pogoda.
3: Piątek będzie pogodny, lokalnie dużo słońca, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

0: Jedna chyba z najpiękniejszych piosenek napisanych o naszym kraju. Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. Na początek naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Witam w piątek 22 dnia maja 2026 roku. Proszę się nie przejmować tym, że jest delikatny bałagan na antenie, bo teraz powinien być Michał Cieślik, który będzie z Państwem od 15, a to dlatego, że Dawid Zygmunt razem z resztą naszej ekipy szwędają się gdzieś po Europie, konkretnie po Atenach, bo dziś, jutro już będą mieli koncert Iron Maiden. Iron Maiden, na które Państwo też pojechali, bo przypominam, to jest nasz epicki weekend w Atenach. Może uda mi się dzisiaj jeszcze z Dawidem Zygmuntem połączyć i dowiedzieć się, co tam się w Atenach dzieje. Na pewno odsyłam Państwa do naszych mediów społecznościowych, bo tam na bieżąco wrzucają nasi wyprawowicze informacje i rolki i zdjęcia z tego, co robią na tym zagranicznym wyjeździe. Dziś 22 dzień maja, proszę Państwa, w kalendarzu to jest Światowy Dzień Gotów, który został ustanowiony w 2009 roku po to, aby tę gotycką subkulturę celebrować, aby świętować, aby po prostu można było i takie święto mieć. No i tak sobie myślę, że jak o gotach mówimy, no to Evanescence jest takim zespołem, który jest mocno gotycki. No dobra, może nie jakoś mocno, ale jest gotycki. Zatem Evanescence dla wszystkich gotów, którzy dzisiaj świętują, i ich najnowsza propozycja Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Atomic City. To piosenka o Las Vegas, którą YouTube napisało z okazji swojej rezydencji w tym przepięknym mieście. A ja teraz chciałem o zupełnie innym mieście Państwu opowiedzieć, o naszym polskim mieście, o mieście, które nazywa się Namysłów. W Namysłowie między 9 a 11 lipca odbywa się kolejna edycja Czochraj Bobra Fest 2026. Będzie można zobaczyć na scenie naprawdę bardzo mocne składy, bo będzie i Kult, i Kobranocka, i Farbenlere, i Lipali, i Turbo, Kloster Keller, The Bill, Oddział Zamknięty i wielu, wielu innych. Byłem na tej imprezie wiele razy i powiem szczerze, że zawsze wracam tam z przyjemnością, także jeśli jeszcze Państwo do Namysłowa na Czochraj Bobra Fest nie zawitali, no to czas najwyższy to nadrobić. A przy okazji nadmienię, że SK Rock ma patronat medialny nad tą imprezą. Na tej imprezie również będzie można zobaczyć koncert Spiętego, czyli gościa, który wywodzi się z zespołu Lao Che. No to teraz Lao Che jeszcze ze Spiętym i Wojenka Westyrok.

0: Aż się, proszę Państwa, nie chcę wierzyć, że album Violator, z którego pochodzi ten numer, ma już 26 lat. To Depeche Mode i Policy of Truth w Esterok. Jeszcze przed 13 będę miał dla Państwa nowy numer od Dżemu. Będę miał dla Państwa też prezenty, także proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Nie wiem jak państwu, ale mnie ten refren tego kawałka wwierca się bardzo mocno w głowę i potem przez cały dzień go nucę. I dzisiaj pewnie też tak będzie. Dżem i idzie lepsze w Esce Rock za nami. A co do tego, co nadchodzi, proszę państwa, no to nadchodzi lato. A jak lato, to sezon festiwali, sezon wyjazdów, sezon kempingów, sezon buszowania po lesie. No i warto mieć ze sobą wówczas taki kubek, który się nam nie potłucze. I ja taki kubek mam właśnie teraz do rozdania w Esce Rock. Mam dla państwa nasz stalowy, eskarokowy kubek z napisem nie mamy hamulców. Żeby taki kubek zdobyć, to trzeba na Messengerze Esce Rock nagrać mi głosówkę i opowiedzieć o swojej najbardziej przypałowej i najśmieszniejszej przygodzie w lesie. Ta najciekawsza dostanie ode mnie właśnie taki stalowy kubek. Proszę nagrywać swoje opowieści na Messengera Esce Rock. A już teraz Esce Rock Republika i Ready to Go.

0: The Cult i She Sells Sanctuary w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 13. O 13 najświeższy raport zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po 13 zagram dla Państwa numer Red Hotów Can't Stop.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Polsce. 17-letni uczeń pod wpływem marihuany na lekcjach w szkole w Kluczborku. Nowe centrum NASK powstanie w Warszawie. Wiemy za ile i kiedy.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
7: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
8: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
7: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
9: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
7: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
6: To jest raport.
5: Przed sądem w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K., syna Jacka Kurskiego. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej. Antoni K. miał zgwałcić wówczas 9-letnią Magdalenę. Według śledczych oskarżony dopuścił się czynu w 2009 roku. 35-latek nie przyznaje się do winy i określa zarzuty jako ataki na polską prawicę i rodzinę. Twierdził, że znalazł narkotyki w parku. 17-letni uczeń pod wpływem marihuany na lekcjach w szkole w Kluczborku. Zaniepokojone koleżanki zgłosiły to wychowawcy.
10: Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł w jednym z parków na terenie miasta. Według jego relacji postanowił wykorzystać niecodzienne znalezisko i wypalić podczas jednej z przerw w szkole.
5: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Nastolatkowi grozi teraz nawet do 3 lat więzienia.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
11: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkie rodzaju kryzysy.
5: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodaje, że dzięki tej inwestycji stolica wzmocni się jako ośrodek technologiczny.
11: To centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny. Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
5: Na nowe centrum NASK ma ono kosztować 360 milionów złotych.
1: Pogoda.
5: Piątek jest i będzie pogodny. Lokalnie naprawdę sporo słońca, tylko na zachodzie i południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: Kocham cię, kochanie moje, to grupa Manam w Esterok. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego popołudniowego spotkania w piątek 22 maja 2026 roku. Piątek, piąteczek, piątunio, znaczy, że już jesteśmy w zasadzie jedną nogą w weekendzie i bardzo dobrze, prawda? Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, zapraszam, jesteśmy razem do 15. Stefan Żeromski kiedyś napisał książkę zatytułowaną Rozdziobią nas kruki i wrony. A Nickelback kiedyś, bo to nie jest wcale świeża piosenka, bo ona została napisana w 2022 roku, napisali piosenkę Bones for the Crows, czyli po prostu kości dla kruków. No to posłuchajmy tego pierwszego od 2022 roku nowego wydawnictwa tego zespołu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Nazareth i Love Hurts w Ester Rock. Wszystkim się wydaje, no dobrze, większości się wydaje, że to jest piosenka grupy Nazareth. Ale to tak naprawdę jest cover, proszę Państwa, grupy Everly Brothers, którzy tę piosenkę nagrali na swoją płytę A Date with the Everly Brothers w roku 1960. Tyle lat już ma ta piosenka. Proszę Państwa, nasi wysłannicy są w Atenach i to się bardzo dobrze składa, bo ja o Atenach teraz chciałbym Państwu opowiedzieć, bo w Atenach w styczniu 1980 roku spotkało się dwóch panów i to spotkało się w sklepie muzycznym. Peter Buck poznał tam Michaela Stipe'a. Oczywiście mówię nie o tych Atenach w Grecji, tylko o tych Atenach w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, rzecz jasna. Panowie poznali się w sklepie, Peter Buck tam pracował, Michael Stipe przychodził kupować płyty i jak się okazało, kupował wszystkie płyty te, które Peter Buck sobie odkładał, żeby ich nie sprzedać, żeby mieć je dla siebie. No i w ten oto sposób panowie zgadali się, że mają podobny gust muzyczny, spiknęli się jeszcze z dwoma gośćmi i zmontowali na początku nic nieznaczący, mały zespolik. No a potem jak się historia grupy R.E.M. potoczyła, to już wszyscy doskonale wiemy. No to R.E.M. teraz w Ester Rock. What's the frequency, Kenneth?

0: trzęsłaś mną przez całą noc. You shook me all night long. To AC Pirun DC w Esterok. Już za momencik natomiast pojawi się wielki przebój grupy Survivor, Eye of the Tiger, i będzie można sobie przypomnieć, jak to Rocky Balboa wbiegał po tych wielkich schodach podczas treningu i w tle właśnie grał ten numer. Survivor już za momencik. Za momencik też będzie jeszcze jedna piosenka, która traktuje o mieście Las Vegas. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Także właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy, i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo, prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: Esterok.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
6: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Escero.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.
1: Escarok. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Springsteen jest przykładem muzyka, który od samego początku swojej kariery nie boi się udzielać w kwestiach społecznych i politycznych. Muzyk robi to pomimo faktu, iż niekiedy spada na niego grad krytyki za słowa przeciwko na przykład prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że w ostatnim czasie sytuacja zrobiła się poważniejsza, także ze względu bezpieczeństwa. Co to oznacza? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Przed 13 grałem dla Państwa numer U2, Atomic City, który to U2 napisało z okazji swojej rezydencji w Las Vegas. A teraz zagrałem dla Państwa drugi numer, napisany z tegoż samego powodu, tylko przez zupełnie inny zespół. To Def Leppard i Rejoice za nami. A ja przypominam, proszę Państwa, że cały czas jest do zdobycia stalowy kubek Eski Rock, który jak raz przyda się na wszelkiego rodzaju wakacyjne wyjazdy, szczególnie te, gdzie na przykład zastawa taka tradycyjna, porcelanowa mogłaby się po prostu potłuc. Ja mam kubek stalowy i bardzo chętnie komuś z Państwa go wręczę. Wystarczy na Messengerze Eski Rock opowiedzieć mi w formie głosówki swoją najbardziej przypałową, najśmieszniejszą albo na przykład najbardziej wstydliwą historię z wypadu do lasu. A już teraz w Eski Rock The Automatic i Monster.

0: Mniej niż zero. To Lady Punk w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14:00. O 14:00 Michał Poklękowski przedstawi Państwu najświeższy raport, a po 14:00 to już ja zagram dla Państwa numer Enjoy the Silence od Depeche Mode.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.
5: Na ulicach Krakowa są wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki i zachęcają mieszkańców do udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. W raporcie też ważne zeznania na procesie Sebastian M., który odpowiada za tragedię na A1.
6: SK Rock. Raport.
5: 14:00. Czas na raport. Michał Poklękowski. Zapraszam. Po podpisach od razu w dzienniku ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
5: Dokument podpisany wcześniej przez ministra Gawkowskiego kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a ten nakazał transkrypcję przez Polski Urząd Stanu Cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwóch Polaków w Niemczech. To otworzyło drogę innym parom jednopłciowym.
6: To jest raport.
5: Przyznał, że oskarżony lubił szybką i też agresywną jazdę. Ważne zeznania na procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku na autostradzie w 2023 zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie zeznawał gdzieś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej głośnej sprawie. Na miejscu był Rafał Różycki.
8: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
5: Przypomnę, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała spokojnie 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Ostatnie chwile kampanii, głosowanie już w niedzielę. Na ulicach Krakowa są wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki i zachęcają mieszkańców do udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego oraz Rady Miasta.
9: Rozmawiamy pod Poczną Główną i to pod Poczną Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski, i z zagranicy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie matecznego czy na rondzie grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
10: Co zdecydowało, że zdecydował pan się zaangażować?
9: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
5: Od północy będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę w godzinach 7:21.
3: Eskarok Biznes.
5: Duża firma branży AGD z Namysłowa zapowiada zwolnienia. Pracę w Deal Controls może stracić nawet 180 spośród 900 osób kadry. To kolejny cios po likwidacji browaru w tym mieście.
11: Myślę, że będzie coraz trudniej. Bezrobocie w powiecie namysłowskim jest na poziomie ponad chyba 11% na dzień dzisiejszy, podchodzący pod 12%. Także tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu, wielu lat.
5: Mówi Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Firma nie ogłosiła zwolnień grupowych. Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść.
11: To pracownik decyduje, kiedy będzie chciał odejść i będzie tam liczony oczywiście staż pracy i dostaje z tego tytułu w ramach podpisanego porozumienia środki finansowe wyższe niż odprawy, które gwarantuje kodeks pracy.
5: Z podobnym problemem mierzy się wiele przedsiębiorstw z branży AGD w Polsce i zresztą w całej Europie.
3: Pogoda.
5: Piątek będzie pogodny, lokalnie dużo słońca, tylko na zachodzie i południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

0: do Kaiser Chiefs i Ruby Westrock. 12 minut po godzinie 14. Piątek, piąteczek, piątunio, proszę Państwa, już coraz bliżej tej magicznej godziny 16, kiedy to wychodzimy z pracy, to znaczy wychodzą ludzie zazwyczaj z pracy i kiedy można już symbolicznie odbębnić początek weekendu. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 15 jesteśmy razem na antenie Eski Rock. Teraz mam dla Państwa numer z płyty, której szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać. 10 lipca tego roku pojawi się 25 studyjny album grupy The Rolling Stones. I na tym albumie to się będzie działo, bo oprócz tego, że piosenki w ogóle i że dwa covery w ogóle w setliście, no to jeszcze gościnne występy Paula McCartneya, Roberta Smitha z The Cure czy Chada Smitha, bębniarza Red Hot Chili Peppers. Będzie też na tym albumie ostatnia piosenka, która została nagrana z Charlie Wattsem przed jego śmiercią, także naprawdę sporo dobrego na tym 25. studyjnym albumie Stonesów na nas czeka. Ja już przestępuję z nóżki na nóżkę niecierpliwie i oby ten 10 lipca już był. Na szczęście mamy już pierwszą zapowiedź tego albumu. In the Stars. Taki numer panowie postanowili wybrać na ten główny singiel. Jak brzmi? No moim zdaniem brzmi bardzo dobrze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: do Ani. To kult w S-Rock. A ja teraz w końcu dam komuś z Państwa piękny, stalowy, czarny kubeczek Eski Rock. Taki, który na przykład podczas wakacyjnych wojaży raczej się nie potłucze, kiedy na przykład wypadnie nam z rąk albo gdzieś tam o coś się obije. Prośba była jedna, żebyście Państwo na Messengera Eski Rock nagrywali najbardziej przypałowe historie związane z podróżą do lasu. No i taką historię opowiedziała nam Ania.
1: Cześć Łukasz. Cześć. Mój mąż kiedyś sobie pojechał na wieczór kawalerski. Wynajęli z chłopakami jakiś domek właśnie w lesie, niedaleko jeziora. I z tego kawalerskiego wrócił z kleszczem na jednej ze swoich kul. Spodziewasz się pewnie, jaki dostał pierdziel. Jak mi to pokazał, za karę musiał nie dość, że wysłuchać mnie, to jeszcze pojechać do przychodni, bo ja się nie podjęłam wyciągania tego kleszcza. Więc najadł się jeszcze wtedy w tej przychodni, ponieważ jak doktor wyszedł i zawołał pacjenta, to właśnie powiedział, ten pan z kleszczem wiadomo gdzie. Dodam tylko, że od tamtego czasu jakoś nie był na wieczorze kawalerskim. Ciao, pozdrawiam, Ania.
0: Pozdrawiamy cię, Aniu. Pytanie tylko, czy nie był na tym wieczorze kawalerskim, bo kleszcz, czy bo ty? A tak przy okazji, mężu Ani, bardzo mocno ci współczuję. No dobra, kubeczek wędruje do was, zatem podzielcie się nim ładnie, równo i proszę tam grzecznie. I nie łapać żadnych kleszczy. A w Esterok teraz Bad Religion i 21st Century.

0: Mysłowicz, które zagrało świetny koncert na finale tym warszawskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagrało tak dobry koncert, że zagra również kolejny, tym razem na Poland Rock Festival 2026. Ale gdyby Państwo nie chcieli czekać aż do Poland Rocka, no to na przykład dzisiaj można Mysłowicz zobaczyć na żywo na Juwenaliach Krakowskich, a jutro na Juwenaliach Szczecińskich. A potem 13 czerwca będą na Dniach Ursynowa w Warszawie. Szczegóły koncertów grupy Mysłowicz znajdą Państwo, rzecz jasna, na ich stronach internetowych. A ja za momencik zagram Westerok dla Państwa numer Nirwany Lithium.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

to Kaleo i Bloodline w Ester Rock, a teraz, proszę Państwa, będzie kawałek filmowy. Chociaż tak naprawdę on nie był pisany specjalnie dla jakiegoś filmu, ale historia tego, jak znalazł się w filmie, jest naprawdę bardzo ciekawa. Chodzi o kawałek Supermassive Black Hole grupy Muse, no i o film oczywiście Twilight, czyli Zmierzch. Okazuje się, proszę Państwa, że Stephanie Meyer, która napisała te książki Zmierzch, jest wielką fanką grupy Muse. No i kiedy zespół grał w Arizonie, panowie postanowili zaprosić Stephanie Meyer na swój koncert. No i przy okazji przyjechała z nią pani reżyser Katrin Hardwick. No i okazało się, że Państwo się tak pięknie dogadali, że piosenka Supermassive Black Hole pojawiła się w filmie. Jak wspomina jeden z muzyków grupy Muse, wszyscy sobie pomyśleli wtedy, że kurczę, tak fajnie, ta pisarka jest naszą fanką i w ogóle zaangażujmy się w to, będzie super. No a nikt wtedy nie pomyślał o tym, jak bardzo ten film, ten numer spopularyzuje wśród szerokiej publiczności. I bardzo dobrze, że tak się stało, bo to jest naprawdę świetny numer. Supermassive Black Hole już teraz w Ester Rock grupa Muse.

0: To Sztywny Pal Azji i spotkanie z na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. No ale jeszcze dziś usłyszymy się na antenie Eski Rock, bo po 21 startuje Droga 66. Zapraszam Państwa już teraz do tego programu, no i do spędzenia ze mną godziny podróżując po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oczywiście muzycznie podróżując. A propos muzycznych podróży, no to ekipa Eski Rock łącznie z słuchaczami jest w Atenach. Podróżują na koncert Iron Maiden, dlatego Zygmunt dzisiaj będzie nadawał z Aten właśnie. A w studiu Eski Rock będzie z Państwem Michał Cieślik. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo za teraz i do usłyszenia o 21.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama. To jest Eska Rock.
3: Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
4: Eska Rock. Raport.
3: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
5: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
3: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowe areszty dla podejrzanych kobiet.
5: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
3: Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia.
4: To jest raport.
3: Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5 tysiącach amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
6: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO sprawi, że z czasem krok po kroku będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejsce ściągnięto strażaków z całego regionu.
7: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym 2 cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas 2 dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
3: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
2: Pogoda.
3: Piątek będzie pogodny, lokalnie dużo słońca, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: To był zespół Perfect w SC Rock, czyli jeden z bohaterów tego tygodnia. Oczywiście nawiązuję tutaj do wtorkowego koncertu Metallica, utworu Chcemy być sobą albo żabą, to już nie wiadomo, który to utwór został wykonany przez Kierka i Roba podczas tego właśnie wtorkowego koncertu Mety w Chorzowie. Objazdowe nieme kino, a ja pragnę poinformować, że nasze objazdowe kino wylądowało już w Atenach, no i niebawem się z nim połączymy. Rozpoczyna się epicki City Break w Atenach, jutro koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim w stolicy Grecji, no i właśnie z tym koncertem wiąże się to całe ateńskie zamieszanie. Dawid tam, ja tu, Michał Cieślik. Dzień dobry Państwu, no i zapraszam do 18 na nasze piątkowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na zegarze 13 minut po 15, no to lecimy dalej z tym zamieszaniem właśnie. Foo Fighters, Unconditional.

0: A dyskoteka? No właśnie, to sobie ustaliliśmy już. To był Madam Cykady na Cykladach w SC Rock. No tak, nasza ekipa może nie na Cykladach, ale naprawdę bardzo niedaleko. W Atenach dziś koło 25 stopni Celsjusza, ale czy ja dobrze widzę deszcz w prognozie na dzisiejszy wieczór? No nie może być. Zaraz łączymy się z ekipą epickiego City Breaku w Atenach.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: No to już tylko 2 tygodnie i Gansi w Polsce na 2 koncertach w Gliwicach. Yesterdays, to już za nami Westerrock. A jutro w Atenach Iron Maiden. I na tym koncercie bawić się będzie nasza konkretna ekipa, z którą teraz się łączymy. To ja chyba kalimera powinienem powiedzieć. No dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. SK Rock on Tour, kłaniamy się zatem, bo już wylądowaliśmy i pozwolą Państwu, że przedstawię Wam naszą szaloną, kochaną ekipę. A jest z nami Marcin. Dzień dobry Marcinie.
2: Siema z rana.
1: Jest Kasia i Olka.
3: Hejo.
1: Dzień dobry, jest i Gosia.
4: Dzień dobry.
1: Marysia i Wiktor.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
1: Cześć. Olek.
7: Dzień
1: i Paweł.
7: Cześć, tu Tybul.
1: Dzień dobry, to nasza szalona ekipa. No i jeszcze nasza ekipa ogarniająca to wszystko. Krzysiu?
8: Zwiąż mnie.
1: Krzysiu! Klaudia?
9: Kalimera.
1: No i dzień dobry.
10: Kalimera. Ja już na lotnisku nauczyłam Dawidka tańczyć zorbę, co prawda na razie póki co ogarnęliśmy tylko troszkę w prawo, troszkę w lewo, odrobinę do przodu, ale naprawdę ja w ciebie wierzę. Będzie dobrze.
1: To nie był taniec, Joanno, to było upokorzenie.
10: Chodziło ci o te takie trochę przebieranie jak paralityk. Popracujemy nad tym.
1: Jeszcze 3-4 dni przed nami. Proszę zaglądać na nasze sociale, ale pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco.
0: No to kalimera, bawcie się dobrze. A te pląsy, o których Jasia wspominała, to podejrzenie oczywiście w naszych socialach. Raz jeszcze zachęcamy, żeby tam zajrzeć. 27 minut po 15. Za chwilę skrót najważniejszych informacji Westerrock. Zapraszamy. A póki co The Black Keys.

0: To jest grupa The Black Keys w Escerogi Lonely Boy. Ja tutaj nie jestem Lonely Boy, nie jestem sam. Dołączył do mnie Michał Poklękowski, który już za chwilę przedstawi raport w Escerog. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Escerog.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w Escerog.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Escerog.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Escerog. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Bili, kopali i opluwali 12-latka. Zarzuty dla 20-latki i 31-letniego mężczyznę po ataku na chłopca w Bytowie. Według ustaleń śledczych dorośli na początku kopnęli rower dziecka, następnie szarpali 12-latka i wyzywali go.
6: Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano, tuż po tym jak prokuratura wydała decyzję o objęciu postępowania ściganiem z urzędu. Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. Wobec podejrzanych zastosowany został środek zapobiegania w postaci dozoru policyjnego z zakazem opuszczania miejsca pobytu bez zgody prokuratury bądź sądu.
5: Relacjonuje Dawid Łaszcz z policji w Bytowie. Podejrzanym grożą 2 lata więzienia.
4: To jest raport.
5: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali 8 osób. To efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
4: Rok. Sport.
5: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Kraków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w lidze konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16. miejscu oznaczającym spadek jest Lechia, ale spokojny nie może być Widzew, który jest tuż nad nią z punktem przewagi.

To był zespół Liquido i Narcotic w Esterok. 22 maja dziś w kalendarzu. Mrok, melancholia, tajemnica. No i te przeszywające momentami niepokojące dźwięki, to ich charakteryzuje, proszę Państwa. Dzień gota dziś mamy, dokładnie Światowy Dzień Gotów. Takie święto dziś przypada. No i proszę mi wierzyć, nie ma to nic wspólnego ze słynnym niegdyś czeskim, wtedy może jeszcze nawet czechosłowackim piosenkarzem. Subkultura gotów ma się świetnie, więc machamy z lekkim dąsem oczywiście z tej okazji. No i przy tej okazji właśnie nie możemy nie sięgnąć po naszego naczelnego gota, tym bardziej, że dziś piątek w kalendarzu. Robert Smith, The Cure, Friday I'm in Love, to przed nami w Esterok.

0: Światowy Dzień Gotów dziś przypomnę. No i na dodatek piątek, więc pięknie się składa, jak powiedziałem, nasz naczelny got właśnie nam się tutaj zaprezentował. Robert Smith, The Cure, Friday, I'm in Love. Przypomnę, oni w lipcu na Openerze w tym roku się pojawią.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Mam

To jest Cilla w autobusy i tramwaje w SC Rock. Za 9 minut będzie 16. A ja dysponuję czymś takim, proszę Państwa, jak Messenger, poprzez którego można się ze mną i z SC Rock skontaktować. Można głosówkę nagrać, wysłać ją, a potem siebie usłyszeć w radiu. Jak Państwo się miewają w to piątkowe, coraz bardziej zaawansowane, prawie już weekendowe popołudnie, to rzucam tak luźno na razie taki temat. Można korzystać jak najbardziej z naszego Messengera. Państwo się absolutnie nie krępują. Pearl Jam.

0: no tak Światowy Dzień Gotów w kalendarzu. To i na czarno kończymy tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania, choć umówmy się, Eddie Vedder i zespół Pearl Jam z gotami, no raczej niewiele ma wspólnego. Pearl Jam Black na finał godziny, za chwilę 16, za chwilę Michał i najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
2: Łukasz Bąk.
4: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce.
1: Eskarok. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano pomiędzy innymi po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak to będzie działać w praktyce?
2: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
2: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
1: To jest raport.
0: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bunbiyugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
4: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
0: Na razie na ten podtyp eboli nie ma żadnych zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Z Politechniki Łódzkiej do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Można było go dziś spotkać w łódzkim EC1.
5: W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
6: W ogóle przypadkowo. Ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Aleksander Nawrocki, były główny inżynier robotyki w NASA. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
5: Co dla pana było najciekawszym przedsięwzięciem?
6: Najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. Z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
0: Z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tegliński.
7: Pogoda.
0: Piątek pogodny, lokalnie naprawdę sporo słońca, szczególnie w centrum. Tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

0: No mam nadzieję, że Państwo jakoś odnajdują się w tej piątkowej rzeczywistości, no i nie są pogubieni, a może zdezorientowani, jak Sting na koncercie sylwestrowym w Polsce. Tak było? Nieważne. Było, minęło. Sting, The Police, Message in a Bottle to już za nami w ST Rock. Jest 13 minut po 16. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w to piątkowe popołudnie już w drugiej godzinie naszego spotkania. No tak, Pan Dawid, jak pewnie wiecie, w Atenach, z którymi się połączymy też w tej godzinie, a ja tutaj z Państwem, Michał Cieślik. No i niezwykle miło będzie mi spędzić z Wami ten czas do godziny 18, także zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I tak sobie pomyślałem, że nie wypada tak na zastępstwo przychodzić z pustymi rękami, więc będę miał dla Państwa małe co nieco, ale to za czas jakiś, więc jeżeli chcieliby Państwo ten weekend rozpocząć od jakiegoś małego prezentu od nas, to proszę się nie oddalać zbytnio od radia, po prostu. W tej godzinie będę miał dla Państwa Heja, będzie też męskie granie z 2016 roku, a teraz nowe YouTube, In Alive, przed nami Westerok.

0: to jest Hej Westerogi, cztery pory. No i pani Katarzyna Nosowska, której może państwo nie wiedzą, w tym roku stuknie 30. 30-lecie kariery solowej, ponieważ tyle lat mija od premiery krążka Puk Puk, tego pierwszego w dyskografii pani Katarzyny. No i z tej okazji Nosowska, Katarzyna Nosowska, rusza w trasę koncertową po Polsce. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków. Tam będzie można tę 30 świętować właśnie. No a całość, jak czytamy, ma być kameralnym i intensywnym muzycznym doświadczeniem dla fanów w całej Polsce. Zapowiada się nieźle. Tak delikatnie mówiąc oczywiście. Katarzyna Nosowska, hej, już za nami Fest Rock 21 po czwartej. Męskie granie, jak powiedziałem, jeszcze przed nami.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

Trying to Love You, to jest Nickelback Westrock. Za chwilę męskie granie. A propos grania właśnie, o piłce kopanej będzie sporo w serwisie sportowym. Bo i ostatnia kolejka Ekstraklasy to przed nami, a za nami ostatnia kolejka Ligi Saudyjskiej. Z kolei tam też grają w futbol, proszę sobie wyobrazić. A wiadomo, szejkowie mało nie płacą. No to i Cristiano Ronaldo trochę pokopie i proszę, dokopał się do kolejnego sukcesu. I więcej o tym już za chwilę w raporcie sportowym.

0: ho, ho, ho, czas nas goni dzisiaj. To była Wataha i męskie granie orkiestra z 2016 roku. Tymczasem 16:30 na zegarze, a to pora na skrót najważniejszych wiadomości.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zablokowana została Krajowa 11 w miejscowości Parkowo. Utrudnienia na odcinku Oborniki-Rogoźna mogą potrwać do wieczora. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Komisja dostała list kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zaproponował, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej jeszcze przed pełną akcesją. Dodał, że list jest teraz analizowany.
2: To jest raport.
3: Urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem zostało błędnie skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż faktycznie. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. ITD podała, że anuluje wszystkie mandaty z 5 ostatnich dni.
2: SK Rock Sport.
3: Motor Lublin zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie tydzień temu, ale w ostatniej kolejce w meczu z Legią Warszawa nie będzie grał o pietruszkę. Chcemy zbliżyć się do dorobku punktowego sprzed roku. Z kolei rywale mają szansę na grę w europejskich pucharach. Zapowiada się zacięte spotkanie, ale naszą postawą na boisku chcemy okazać szacunek naszym kibicom i innym drużynom z Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mateusz Stolarski.
4: Z szacunkiem do Ekstraklasy, z szacunkiem do innych przeciwników, a przede wszystkim do naszych kibiców. Wyjdziemy tam na obecny moment najmocniej składem i będziemy chcieli wygrać w Warszawie.
3: Pierwszy gwizdek w meczu Legia Motor zabrzmi na stadionie przy Łazienkowskiej jutro o 17:30. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nasser w ostatniej kolejce pokonał Damak FC 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przepieczętował w najlepszy możliwy sposób, bo dwukrotnie trafił do bramki.

0: What's your name? What's your number? To oczywiście Cypress Hill na samplach Guns of Brixton, The Clash. No tak, obiecałem, że połączymy się z Atenami. Tam się rozkręca nasz epicki City Break z Iron Maiden. Jutro Irony na koncercie, który był właśnie pretekstem do tego wyjazdu. Halo, halo, ekipa. Aha, zaczynasz.
1: The dark, you fear of the dark.
2: Yeah. I tak będzie. W sobotni wieczór koncert zespołu Iron Maiden, a wcześniej Anthrax. Nie zapominamy o tym i witamy się z Państwem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Michale. Dzień dobry SK Rock. Kłaniamy się z Aten, z hotelu. No a za chwilę zaczynamy integrację. Integrację no, w zacnym gronie, między innymi z Joanną Ziętarską. No,
3: oczywiście, że tak. Ja już nie mogę się doczekać. Muszę natychmiast zjeść oliwki i sałatkę. Ja jednak jestem monotematyczna. Gdzie jest moja żywność?
2: Proszę zaglądać na nasze sociale, tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Bawimy się świetnie i obiecujemy, że wszystko Państwu pokażemy. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. SK Rock on tour.
0: No i my też pozdrawiamy. No przyznam szczerze, że taką sałatką grecką ze świeżymi warzywami, ze świeżą fetą, to bym nie pogardził. Ech, i człowiek jeszcze bez obiadu na dodatek. Lux Torpeda.

0: 19 minut. Do 17 nam pozostaje. Piątkowe popołudnie to jest SK Rock, Lux Torpeda i Lubię się. To już za nami w SK Rock. Pan Kuba wysłał do nas głosówkę. A pan Kuba, to w jakiej sprawie?
1: Tego braku obiadu współczuję, ale tak na podżyć powiem, że ja jeszcze śniadania nie zdążyłem. Miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. No panie Kubo, jak tak można bez śniadania? No ale innymi słowy, cytując klasyka, śniadanie pan zje na kolację. No czego nie rozumiecie? To teraz chwilę przerwy sobie robimy, a potem będziemy walczyć o nasze prawo do zabawy. Beastie Boys niebawem na naszej antenie.
2: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Ten koleżka niekoniecznie z zachowaniem wzorowym na świadectwie za 2 miesiące zagra w Łodzi. To był Marilyn Manson, As Sick As The Secrets Within i to już za nami w ST Rock. Wspominałem o świadectwach, tak a propos, trochę ponad tydzień przed końcem roku szkolnego z koncertem w Warszawie zjawi się ta oto ekipa. To będzie 16 dzień czerwca. A my na ostatniej prostej do kolejnego raportu w ST Rock, ten punktualnie o 17. No i zanim wiadomości, to jeszcze, jak Państwo słyszą, Get In Away With Murder. To Papa Roach w ST Rock.

0: Papa Roach na koniec godziny. No i proszę się szykować na małe co nieco. Jak wspominałem chwilę temu, będę miał prezent dla Państwa po 17 i będzie też zadanie dla Państwa w pewnym sensie związane z Atenami, gdzie, jak Państwo słyszeli, rozkręca się nasz epicki City Break. To już po 17, tuż po raporcie, który za chwilę na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
4: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w Stanach Zjednoczonych.
2: Eska Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny, dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą natychmiast w gotowości do działania bojowego.
3: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
1: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
3: Pierwsze trzy dzisiaj przelatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
1: Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Kolejnym ważnym etapem ich służby nad Wisłą będzie zintegrowanie maszyn z naszym systemem obrony przeciwlotniczej. Samoloty mają stacjonować w Łasku oraz Świdwinie.
2: To jest raport.
1: Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany za oceanem. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
4: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBS oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
1: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Miliony złotych strat, lewe pożyczki i zarzuty dla duchownego. Były proboszcz parafii w Kozienicach Kazimierz H. stanie przed sądem w Radomiu. Prokuratura właśnie skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Więcej o sprawie Sandra Białek-Pawłowska.
5: Śledczy zarzucają byłemu proboszczowi gigantyczne nadużycia. Duchowny miał bez wiedzy i zgody kurii zaciągnąć u kilkudziesięciu osób prywatne pożyczki na rzekome inwestycje. W ten sposób naciągnął ludzi na ponad 1,5 miliona złotych. Co więcej, z konta parafii bezprawnie przelał osobie trzeciej ponad 0,5 miliona złotych, a łączne straty kościoła prokuratura szacuje na blisko 2,5 miliona złotych. Na liście grzechów oskarżonego jest też przywłaszczenie pieniędzy innych księży oraz lewa dokumentacja przy rozliczaniu 110 tysięcy złotych dotacji publicznej na remont instalacji elektrycznej w kościele.
1: Kazimierz H. nie przyznaje się do winy i też odmawia składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Pogoda.
1: Piątek pogodny do końca, lokalnie sporo słońca jeszcze, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i też wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.

0: No tak, w tym tygodniu w kolumnie gościł Janusz Panasewicz z Lady Punk. Proszę zajrzeć do naszych sociali, które co prawda w ostatnich godzinach, muszę Państwu powiedzieć, zalane są relacjami z naszego epickiego City Breaku w Atenach i nie ma się co dziwić, ale tam też do podejrzenia i do posłuchania Janusz Panasewicz, który gościł w naszym studiu w tym tygodniu. No i zapis tej właśnie wizyty i rozmowy z Dawidem do posłuchania w naszych socialach, także polecam raz jeszcze Mała Lady Punk i Lady Punk już za nami w SC Rock. Przypomnę, grupa w tym roku świętuje swoje 45-lecie. Zdaje się, że za niecałe dwa tygodnie jakiś taki duży koncert w telewizji będzie można zobaczyć, jubileuszowy zresztą. 13 minut po 17, to jest piątek, 22 dzień maja. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tak, jak obiecywałem, będę miał dla Państwa prezent przed godziną 18, tak żeby gładko wejść w ten weekend. No ale wcześniej jeszcze, między innymi, już w tym momencie grupa Muse z zapowiedzią swojej nowej płyty, która niebawem, jeszcze przed wakacjami, się ukaże. Cryogen, to jeden z kawałków z tracklisty tego albumu właśnie.

0: To był Meslowicz i Aleksander w SC Rock. To tak a propos jeszcze tych Aten, jutro koncert Iron Maiden, na który wysłaliśmy naszych słuchaczy. Ten koncert odbędzie się na Stadionie Olimpijskim, na którym, tak swoją drogą, kilkanaście dni temu zagrała Metallica. Wspomnienia a propos tego polskiego koncertu, wciąż bardzo świeże, bo to był wtorek zaledwie, w tym tygodniu oczywiście. Panowie Kirk i Rob sięgnęli po repertuar Perfektu, no i tak to trzeba określić, podjęli próbę zagrania wielkiego hitu Perfektu, Chcemy Być Sobą, bo to taka ich tradycja, biorą na warsztat jakiś lokalny numer, także doceniamy te starania, a ja chciałbym zapytać Państwa, po jaki utwór sięgnęli na tym koncercie w Atenach, który odbył się paręnaście dni temu w maju. I to jest pytanie do Państwa. Pytanie konkursowe. Czekam na głosówki, a w zamian za dobrą odpowiedź wybiorę osobiście jakiś bardzo fajny zestaw gadżetów z logo Eski Rock. Myślę, że mogą się Państwo spodziewać w tym zestawie naszego nowego kubka. Także czekam na zgłoszenia, czekam na głosówki. Gadżety czekają też.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.

0: The Rolling Stones, Westerok i Angie. Nie Angie, tylko Michał. Pojawił się w studiu. Cześć Michał, witaj.
1: Dwa Michały. Jeden. Dwa Michały. I tak dalej.
0: A będzie jeszcze trzeci po godzinie 18.
1: Co tak na marginesie.
0: No, takie stężenie Michałów dzisiaj, Westerok. Za chwilę skrót najważniejszej informacji i do tego jeszcze raport sportowy.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot taką taśmą silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem. Ale plama pod fotelem została. Na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
4: tak.
3: A tam jest inny świat.
4: Dokładnie.
3: I ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podrzeć mleczko. I ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
4: To ty?
5: Śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie.
4: A, to pan.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Zapraszam. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Są tam prowadzone czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan trafi do Polski.
8: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
7: Mówi szef GIS-u Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do kraju.
6: To jest raport.
7: Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
9: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
7: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
6: SK Rock Sport.
7: Jutro piłkarskie emocje sięgną zenitu. Czeka nas ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra u siebie z Zagłębiem Lubin. Duma Podlasie ma już zapewnione europejskie puchary, ale ma też apetyt na wicemistrzostwo i przepustkę do Ligi Mistrzów.
10: Już nie wystarczy samo zwycięstwo u siebie w Zagłębiu Lubin. Do wicemistrzostwa musimy też liczyć na północ. Radomiaka w meczu z Górnikiem. Musimy być skupieni na tym, co mamy zrobić. Swoją robotę w ostatnim meczu. Robić wszystko, żeby wygrać spotkanie. Trzeba do końca wierzyć, bo póki piłka jest w grze, to wszystko jest możliwe.
7: Mówi trener żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Początek tego spotkania o 17.30.

0: Rolling i Limp Bizkit w Este Rock. No, pytałem parę minut temu o Metę i ich koncert w Atenach, który odbył się w tym miesiącu, i o kawałek, ten lokalny utwór, po jaki sięgnęli Kirk Hammett i Robert Trujillo, i podczas tego właśnie koncertu wykonali. No, pan Adam wysłał do mnie głosówkę w tej sprawie. Panie Adamie?
1: Oczywiście, że w Grecji Metallica zagrała Greka Zorbę. A wykonanie Perfektu w Chorzowie też było całkiem niezłe. Pozdrawiam.
0: No, całkiem pozdrawiamy. Greg Zorba, pan mówi, panie Adamie. Czyżby? Aha. To brzmi jak Meta. I ich wersja Greka Zorby wykonana w Atenach. Nie tak dawno temu, bo jeszcze w tym miesiącu. Panie Adamie, otrzymuje pan ode mnie zestaw gadżetów, które osobiście dla pana przygotuję. Może być pan pewny, że znajdzie się w tym zestawie jakiś fajny kubeczek z logo Eski Rock. Także gratulacje dla pana Adama. 22 minuty pozostają do 18. Oczywiście Michael Stipe i Andrew Watt.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

To była grupa The Bompton Rats. I don't like Mondays w Esterok. A propos poniedziałku, no wiem, że teraz to nikt o tym nie chce myśleć, ale tak tylko powiem, żeby państwo nie byli potem zaskoczeni. W poniedziałek też będziemy się słyszeć o tej porze. Dawid i ekipa będą wracać wtedy z Aten, z epickiego City Breaku, który właśnie się teraz rozpoczyna, więc ktoś pracować musi, by ktoś inny mógł obijać się po świecie, czy jakoś tak. Więc już teraz polecam się po 15 w poniedziałek. A póki co 12 minut do 18 pozostaje, to tak cytując klasyka, właściwie klasyczkę chyba, to teraz będzie ostatni. I Edyta Bartosiewicz-Westerok.

0: Personal Jesus i The Depeche Mode na finał naszego piątkowego spotkania. Niecałe 3 minuty pozostają do godziny 18:00. Za chwilę Michał i najnowszy raport Westerok, a potem też Michał i radar piątkowy. Także dobrego wieczoru Państwu życzę, udanego weekendu i słyszymy się w poniedziałek, chwilę po 15:00. Michał Cieślik tymczasem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: siódma. O godzinie 7 rano w niedzielę rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W Gdyni przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW.
1: SK Rock. Raport.
0: 18 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jak przebiegły przesłuchania?
2: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzuconego jej przestępstwa.
2: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet zastosowano dozór policyjny. Mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwolił zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach. Tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
3: W tym zabezpieczenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
2: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa. Na linii Kraków i nasz reporter Aleksander Ruszkowski, który na ostatniej prostej przed głosowaniem zebrał komentarze.
4: Inicjatorzy referendum mówią o brudnej kampanii prowadzonej przez władze miasta, przywołując też brak zgody prezydenta na udział w debacie.
5: Mam świadomość, że pan prezydent nie ma żadnych argumentów na swoją obronę.
4: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Radny Łukasz Gibała twierdzi, że choć sondaże są optymistyczne, to będzie czekał na oficjalne wyniki.
6: Sondaże czasami się mylą, więc do końca nie można tego być pewnym.
4: O wypowiedź poprosiliśmy też prezydenta Miszalskiego, jednak odmówił on nam komentarza.
0: Referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego potrwa do godziny 21 w niedzielę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ale fajnie, to będzie pierwszy tego typu statek w Polsce, w Gdyni. Konkretnie przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
7: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
8: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
9: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
0: Warta 12 milionów złotych jednostka z czteroosobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
10: Pogoda.
0: Piątek pogodny, lokalnie dużo słońca cały czas, tylko na zachodzie i na południu Polski nieco więcej chmur w dzień i wieczorem. Miejscami w południowych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
10: Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy ważne deklaracje z ust muzyka apokaliptyki. Poznamy także muzyczne marzenia lidera The Smashing Pumpkins. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas dodać nieco flaneli i trampek do naszego radaru.

Tak sobie myślę, że gdyby nie ona, to pewnie tego zespołu by nie było. To ona nadawała jemu charakteru, to ona odpowiadała za lwią część kompozycji i tekstów, to ona samodzielnie budowała unikalne, melodyjne, ale zarazem także surowe brzmienie tego zespołu, zespołu The Cranberries. I tak sobie dzisiaj też myślę o następcach pani Dolores i jest taka jedna, która powoli szykuje się na wydanie swojego debiutu, co nastąpi w przyszłym tygodniu. To będzie wyjątkowa płyta. Ona też jest swego rodzaju Zosią Samosią, mimo tego, że ma genialnie znanego ojca, czyli Dave'a Grohla, który też przyznał ostatnio w wywiadzie, że podpisała ona kontrakt płytowy i nagrała materiał z producentem w ogóle bez jego wiedzy i jakiegokolwiek zaangażowania z jego strony. Jak mówi, sama komponuje utwory i dobiera współpracowników. I myślę, że to jest chyba najlepsza ścieżka dla kogoś takiego, kto chce zaczynać i być naprawdę, naprawdę daleko. To Violet Grohl.

No może na początku to była zła reputacja, ale teraz mam wrażenie, że jednak narracja na świecie a propos kuli sferycznej w Las Vegas bardzo mocno się zmieniła. Na samym początku zespoły były sceptyczne. No bo wiadomo, taka rezydentura w takim miejscu trwa dosyć długo. No i to też przygotowanie, które trwa też wiele miesięcy. Trzeba być dosyć mocno zdeterminowanym, żeby tam się po prostu pojawić na dłuższą chwilę. No ale skoro już ostatnio YouTube, wcześniej Metallica, a właściwie inaczej, teraz Metallica, a wcześniej YouTube, wiemy, że The Eagles za chwilę po raz kolejny. No i dzisiaj w tym temacie zabrał głos także Billy Corgan z formacji The Smashing Pumpkins, który powiedział wprost, gdybyśmy zostali zapytani, to zdecydowanie. To dla nas oczywiste. Po prostu jeszcze nas o to nie zapytano, jak mówi, ale mówi, że gdyby Sphere przyszedł do nas i powiedział, chcielibyście, żebyście zagrali cały przełomowy album nasz z 95 roku, Melancholy and the Infinity Sadness, z tą produkcją, to ma dla mnie, jak mówi, sens. No i to jest też prawda, bo warto wspomnieć o tym, że Billy Corgan ostatnio postawił raczej na wizualną część przedstawiania swojej muzyki, jak ostatnio zrobili operę, wystawiając ją chociażby w Chicago, która to opera jedzie także do Europy. Warto o tym wspomnieć. Natomiast pan Billy Corgan widzi ogromną możliwość pojawienia się właśnie w tym miejscu, czyli w kuli sferycznej swojej muzyki, by także wizualnie zobrazować to wszystko, co robią już od kilkudziesięciu lat, bo muzycznie to my już wiemy, że panowie są na najwyższym poziomie, chociażby dzięki tej kompozycji. Natomiast wizualnie wyobraźnia pana Billego Corgana mogłaby w końcu zostać uwidoczniona.

0: Ja nie mam żadnych złudzeń, że zespół Aerosmith musi naprawdę jeszcze trochę poczekać, zanim wróci do regularnego koncertowania. Jak powiedział Joe Perry, dopiero w ciągu ostatnich 6 miesięcy Steven Tyler zaczął czuć się swobodnie podczas śpiewania. Musiał wziąć dosłownie rok wolnego, zanim mógł zacząć rozciągać struny głosowe, a człowiek zawsze boi się kolejnej kontuzji. Dawno temu nauczyłem się, jak mówi Joe, że wszystko, co robimy, jest kruche, więc po prostu bierzemy to dzień po dniu. Dlatego zapytany o duże tournée mówi, że na razie rozmawiają ze sobą, natomiast on nie widzi póki co takiej opcji, by ten zespół wrócił do regularnego koncertowania.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w ESC Rock.
10: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

I aż chciałoby się powiedzieć, przeżyjmy to jeszcze raz. To Metallica Westerrock. To zespół, który nie tylko zaskoczył Polaków, ale przede wszystkim spowodował to, że pewna fińska formacja mogła zaistnieć. Bo gdyby w pewnym momencie czterech facetów na wiolonczelach nie wpadło na pomysł, by zrobić covery Metalliki, no to myślę, że świat by o nich nie usłyszał.

grupą. Eika Topinen, jeden z tych wiolonczelistów z Apokaliptiki, mówi, że nagrali właśnie dwa utwory. I to było zimą, teraz pracują nad dwoma utworami ze świata gier. Mówi, że zaczęli pracę nad kolejnym albumem, który ukaże się w przyszłości, ale po drodze zamierzają wydać ciekawe, pojedyncze utwory i projekty. Jak mówi Eika, minęło sporo czasu, odkąd wydaliśmy nasz ostatni album, prawie dwa lata, i to prawdopodobnie najdłuższa przerwa w publikowaniu nowej muzyki, jaką mieliśmy w życiu. Ale teraz wracamy do tego, więc bądźcie czujni, wspomina jeden z muzyków zespołu Apokaliptika. Uzbrajamy się w cierpliwość i pytamy, czy panowie znów będą sięgać po covery, czy jednak raczej po własnym repertuarze.

0: I kiedy zastanawialiśmy się, czy Apokaliptika tak naprawdę będzie wypuszczać nowe dźwięki, te własne, czy jednak covery, podobnie można by się zastanowić w kontekście Kasi Nosowskiej, czy ta, kiedy ogłasza tournée jesienne, czy ogłasza wraz z formacją Hej, czy jednak solowo. I teraz, drodzy Państwo, padło jednak na tą drugą opcję, tym bardziej, że jest co świętować. 30-lecie swojej kariery solowej będzie pani Katarzyna świętować. Będzie kilka zacnych koncertów w kilku polskich miastach, w tym 13 listopada w Warszawie, 27 listopada we Wrocławiu, 4 grudnia w Gdańsku, 6 grudnia w Krakowie i 13 grudnia także w Warszawie. I wszędzie tam ta wokalistka będzie sięgać po swoje solowe płyty, których jednak trochę było. I mam takie wrażenie, że dzięki temu koncertowi będziemy mogli prześledzić także ten muzyczny, zachwycający progres Kasi Nosowskiej w kontekście także jej podejścia do muzyki, który nie zawsze przecież był rockowy, a ten rozwój był naprawdę bardzo ciekawy. Nie mogę się doczekać tych koncertów, do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w radarze wracać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, czym dzisiaj zaskoczył nas muzycznie filmowo zespół The Darkness. Powiemy także, co działo się na ostatniej imprezie z udziałem pana Mika Jaggera. Policja musiała ją przerwać. Tak się działo, ale zanim to wszystko, czas, jak to Jack Black określił, na najlepszy zespół w historii wszechświata. A ja w ogóle nie polemizuję. To Led Zeppelin, Westerok, to Kaszmir, równo o 19:00, nadal w piątek, nadal 22 maja. Michał Prykopowicz, kłaniam się także nadal. No i zapraszam nadal do 21:00.

to dzisiaj. Wielki powrót formacji Kult po dłuższej przerwie. Nie chcę przypominać, po jakiej przerwie, natomiast z tego, co widziałem na prywatnych Facebookach, co po niektórych muzyków tego zespołu, panowie już się pochwalili ostatnimi próbami. Podobno są w niesamowitej gotowości, więc czekamy na to. Wracamy do życia, jak nazwali tę część trasy koncertowej. I tak od 22 maja aż do 28 listopada, kiedy ta trasa koncertowa zakończy się na Teneryfie. I do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, tak jak wracamy do nowych dźwięków od zespołu Evanescence. Swoją drogą, oprócz teledysku do numeru How Will You Follow, ostatnio dostaliśmy także te zakulisowe fragmenty. To chyba dla najbardziej ortodoksyjnych fanów Emily.

Czekamy na tę imprezę na Stadionie Narodowym. To System of a Down i Lonely Day Westerok. A przed nami ten, który całkiem niedawno imprezował we Włoszech, jak się okazuje. Pamiętacie, jak wspominałem już dwukrotnie w tym tygodniu o tym, że Sir Mick Jagger pojawi się w filmie włoskim. Będzie tam grał latarnika u boku m.in. Dakoty Johnson. No to wiemy, że już tak naprawdę zdjęcia do tego filmu się zakończyły. Ekipa i aktorzy postanowili świętować na małej wyspie Stromboli u wybrzeży Sycylii, gdzie w pewnym momencie podczas tej imprezy wpadła policja. To nie są, drodzy Państwo, żarty. Zresztą policja została bardzo szybko skrytykowana, dlatego że ta muzyka, która podobno przeszkadzała, płynęła z jednego małego głośnika o rozsądnej głośności, gdy nagle przerwali tę imprezę karabinierzy. Agencja prasowa ANSA napisała, że zakaz policji spotkał się z zaskoczeniem i wesołością wśród gości, którzy niechętnie zastosowali się do prośby funkcjonariuszy. Na szczęście Sir Mick Jagger nie skończył na komisariacie za niezłą imprezę kończącą zdjęcia. Czekamy na więcej zdjęć, czekamy na przede wszystkim film, no i na to, co panowie pokażą w lipcu przy okazji nowej płyty, która jest swego rodzaju dla nich pewnego rodzaju startem. W kolejny rozdział to Start Me Up, a to oczywiście The Rolling Stones w SC Rock.

0: Panowie z formacji The Darkness mówią, że odkurzyli swoje niezawodne przepaski biodrowe. Zebrali się na dziedzińcu zamku Darkness i ryczeli unisono: mamy moc! I był tam też Brian May. Tak, drodzy Państwo, bo to jest tylko mały przedsmak, bo przypominam, że Brian May pracuje nad ścieżką dźwiękową do najbardziej wyczekiwanego filmu tego roku, czyli filmu He-Man Masters of the Universe. Jak słyszymy, także swoją muzyczną cegiełkę do tego dzieła dołożyli także muzycy formacji The Darkness.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę szokujące, że nadal nie znamy nazwiska nowego bębniarza formacji Pearl Jam. Mimo tego, że panowie już od dłuższego czasu próbują, mimo tego, że wiemy, że na festiwalu Ohana ma ten nowy bębniarz być przedstawiony przez frontmana formacji Pearl Jam, pana Eddiego Vedera, no to pan Stone Gossard, czyli gitarzysta, zabrał głos w tym temacie, mówiąc: uwielbiam tę tajemniczość, to takie ekscytujące. Na świecie brakuje tajemnic. Myślę, że zespół jest bardzo podekscytowany, że w końcu poznamy, no właśnie, tego gościa. Minęło trochę czasu, a fakt, że możemy to zrobić właśnie na tym festiwalu, sprawia, że jest to podwójnie ekscytujące. No właśnie, pytanie dla kogo? Uzbrajamy się w cierpliwość, drodzy Państwo, no i czekamy na następcę Matta Camerona, który opuścił ten zespół po 27 latach bębnienia w zespole Pearl Jam. To Better Man.

0: Kiedyś Tomek Lipiński, zapytany o tę kompozycję, powiedział, że to był podobny proces jak te słynne słowa Keitha Richardsa o tym, że te piosenki wszystkie tu fruwają, tylko trzeba je złapać. Jak powiedział, ta kompozycja powstawała natychmiast pod wpływem impulsu i powiedział, że takie są najlepsze, w przeciwieństwie do tych wymęczonych w studio. I tak właśnie było, drodzy Państwo, te wiele lat temu w klubie Riviera Remont w 81 roku w Warszawie, kiedy muzycy sobie dżemowali, a Robert Brylewski odpalił nagle na gitarze ten transowy, hipnotyzujący motyw, a reszta zespołu natychmiast podchwyciła ten rytm i zaczęła za nim podążać. I tak powstała ta wyjątkowa kompozycja sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: no
3: tak, prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
1: Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się wyjątkowo długa nowość od The Pretty Reckless. Sprawdzimy, jak będzie wyglądał powrót Ozziego w tym roku i co fani Jeffa Becka dostaną w najbliższej przyszłości. Ale zanim to wszystko, wróćmy do tych flaneli z pierwszej godziny naszego spotkania w radarze. Panie i panowie, to Nirwana koncertowo. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Ozzy Osbourne wraca. No nie wiem, musicie chyba sami ocenić, czy to nie za szybko. Natomiast rodzina Ozziego Osbourna postanowiła wynająć ekspertów, którzy opracowali niesamowicie realistyczny awatar Księcia Ciemności. I ten cyfrowy muzyk ma już niebawem prowadzić konwersacje z wielbicielami, a jego publiczna premiera ma nastąpić jeszcze w tym roku. No, czekamy oczywiście na premierę tego wirtualnego Ozziego Osbourna. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że podobnie szczery jestem, jak także spoglądam na nową, zbliżającą się płytę zespołu The Pretty Lexus. To też będzie bardzo szczera i bardzo bezkompromisowa płyta. To też ma być płyta, która powstała w oparciu o osobiste doświadczenia, ma podkreślać wrażliwość, intensywność i twórczą wolność muzyków tego zespołu. 14 kompozycji otrzymamy już 26 czerwca na piątej studyjnej płycie zespołu The Pretty Lexus. Płycie, która nazywa się Dear God, a dzisiaj poznaliśmy utwór tytułowy tej nowej płyty. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to The Pretty Reckless i ich Dear God.

końcu I Think I'm Paranoid, Westrock. I drodzy Państwo, to nie ja tutaj mam paranoję, natomiast fani Roda Stewarta zaczynają się martwić, ponieważ Rod Stewart, zapowiadając swoje plany na przyszły rok, powiedział wprost: to będzie już chyba koniec. To tak a propos końca tej muzycznej kariery tego ważnego artysty. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy końcu, to mam wrażenie, że ta książka, która pojawi się natomiast w lipcu, będzie takim cudownym podsumowaniem pana Jeffa Becka. Blow by Blow, The Jeff Beck Story, czyli pierwsza biografia, która w pełni będzie oddawać się życie, muzykę i tajemnice tego artysty. To książka oparta na ponad 30 godzinach oryginalnych wywiadów z Beckiem. No i poza tym są także tam obszerne rozmowy z jego przyjaciółmi, współpracownikami, w tym na przykład z Jimmy Page'em czy Johnem Deppem. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej o tej biografii mówić będziemy oczywiście bliżej lipca. Natomiast jak już jesteśmy przy Rodzie Stewarcie i przy Jeffie Becku, to sięgnijmy także po ten wyjątkowy utwór. To People Get Ready.

0: Tylko oni byli w stanie ogłosić dominację nad światem, wypuszczając cover klasyka disco. To panowie, którzy zwyciężyli Złotego Bączka w 2024 roku i w ubiegłym roku, jak zwykle zaskakiwali nas na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. To Royal Republic, to ich Venus, z repertuaru oczywiście Shocking Blue. A my cały czas jesteśmy w szoku, mimo tego, że ta kompozycja już ma ładnych kilka miesięcy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopro.

niewykluczone po ostatnich słowach w wywiadzie pana Wilewalo, że ten zespół jednak będzie wracać. Pamiętamy te słowa jeszcze wcześniejsze, kiedy wspominał o tym, że tak naprawdę wszyscy muzycy tego zespołu muszą tego chcieć, natomiast ostatnio trochę mięknie w kontekście oczywiście powrotu formacji HIM. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, tak jak uzbrajaliśmy się w cierpliwość w kontekście pana Becka i ten wrócił, zaskakując nas potrójnie, ponieważ 24 lata temu wydał płytę Sea Change, która była jednak przygnębiająco akustycznym arcydziełem. 12 lat temu wydał duchową kontynuację tego albumu, czyli płytę, która zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Album Roku w 2015 roku. Morning Face. A teraz mam wrażenie, że robi dokładnie to samo. Wraca do tej samej nostalgicznej i bardzo duchowej rzeki. To Right Lonesome i nowy Beck.

0: I tymi brytyjskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Przez kolejne 60 minut nic poza tymi dźwiękami zza oceanu nie usłyszycie. Łukasz przygotował dla Was bardzo ciekawą playlistę, a my słyszymy się jutro po 14. I z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: still slips across the river, 'cause no one knows his name.
1: They Call Us The Lucky Ones to tytuł płyty, która ukazała się 15 maja 2026 roku. Za tę płytę odpowiedzialny jest artysta, który nazywa się Ryan Bingham i zespół The Texas Gentlemen. To na co dzień są dwa zupełnie odrębne byty, jednak na potrzeby tego albumu postanowili połączyć siłę. Cocaine Charlie. Taki tytuł nosi utwór, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą Drogę 66. Łukasz Szeciłowski, dobry wieczór Państwu, zapraszam. Dziś w programie same świeżynki. W zasadzie, oprócz jednego przypadku, wszystkie płyty, po które dziś dla Państwa sięgnę, zostały wydane w maju tego roku. George Ryan Bingham urodził się w marcu 1981 roku, aktualnie mieszka w Los Angeles, jest wokalistą, gitarzystą i songwriterem. Jeśli zaś chodzi o zespół The Texas Gentlemen, w skład tego bandu wchodzi dwóch wokalistów, Nicky Lee i Daniel Creamer, gitarzysta Ryan Ake, basista Scott Edgar Lee i bębniarz Paul Grass. Ostatnia płyta George'a Ryana Binghama to American Love Song z 2019 roku, a ostatnia płyta panów z The Texas Gentlemen to Florid z 2020. Natomiast ich ostatni wspólny krążek to, tak jak powiedziałem, 15 maja tego roku. They Call Us The Lucky Ones, taki tytuł nosi krążek, polecam go w całości. A żeby Państwu zrobić troszeczkę większy apetyt na tę muzykę, to jeszcze jeden numer z tego krążka. I Got A Feeling, Ryan Bingham i The Texas Gentlemen.
2: This is one for feedback.

Isaac Gibson, Buzz Shelton, Chase Chaffin, Noah Patrick, Tim Hall i Justin Lucian. To jest skład zespołu 49 Winchester, którego utwór Heavy Chevy zabrzmiał przed chwileczką w drodze 66. Utwór pochodzi z płyty Change of Plans, która swoją premierę miała 15 maja tego roku, rzecz jasna. To jest szósty studyjny album w dorobku tej kapeli. Kapeli, która jest bardzo ciekawym studium muzyki country przepuszczonej przez Southern Rock. 7 grudnia 2025 roku w ramach promocji nadchodzącego krążka Change of Plans panowie wydali singiel. Singiel, który de facto jest coverem. Coverem piosenki, która pojawiła się w 1972 roku na płycie zatytułowanej Volume 4 grupy Black Sabbath. W 1993 roku Ozzy wypuścił wersję live tego numeru, a w 2003 jako singiel wypuścił również wersję ze swoją córką Kelly Osbourne. Co bardziej uważni fani muzyki rockowej na pewno już wiedzą, że chodzi o numer Changes. Co ciekawe, 49 Winchester nie jest pierwszym countrowym zespołem, który ten numer wziął na warsztat, bo już w 1973 roku na albumie The Hand of Love swoją wersję tego kawałka nagrał Billy Walker. Ale my posłuchamy sobie teraz w drodze 66 wersji zespołu 49 Winchester z płyty Change of Plans z 15 maja tego roku, numer Changes.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pamiętam, jak kiedyś grecki pilot taką taśmą silver tape'em obkleił mi oparcie fotela i mówi: be careful, nie poleciałem.
2: Ale plama pod fotelem została. Na stacjach, w galeriach handlowych jest osobny dział,
1: tak.
2: A tam jest inny świat.
1: Dokładnie. I ubikacja na przykład z przewijakiem dla dziecka, z fotelikiem, z mikrofalówką, w której można podrzeć mleczko. Ja tam z książką, chłopie, wchodzę, żeby odpocząć, godzinkę, dwie posiedzieć, poczytać.
2: To ty?
3: Śmierć i nie wiesz, gdzie się zostanie.
2: A, to pan.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
11: To kolejna świeżynka w dzisiejszej Drodze 66, co prawda dwa tygodnie starsza od poprzednich utworów, których wysłuchaliśmy, bo premierę ten album miał dokładnie 1 maja. Album zatytułowany po prostu Texas. Numer, którego wysłuchaliśmy, to numer zatytułowany One Last Chance, a artyści, którzy go wykonują, to zespół The Cold Stars. Trzech panów: Chris Tapp, Brian Mullins i Bryce Clue. Zanim panowie wypuścili płytę Texas, na swoim koncie mieli tylko 4 albumy studyjne. Czyli jak łatwo policzyć, płyta Texas jest albumem numer 5. Albumem, po które naprawdę warto sięgnąć. Jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych i gorąco zachęcam do wrzucenia go sobie na słuchawki albo na głośniki. The Cold Stars to artysta, czyli Zimne Spojrzenia. Płyta nosi tytuł Texas, a my gramy sobie jeszcze jeden kawałek z tej płyty zatytułowany Queen of Hearts.

Fireman Ring the Bell. To zespół, którego słuchaczom Eski Rock nie trzeba przedstawiać. The Black Keys. Rockowo-bluesowy duet z Akron w stanie Ohio, w którego skład wchodzą Dan Auerbach i Patrick Carney. W 2025 roku panowie wydali świetny album No Rain, No Flowers, a już 1 maja 2026 pojawił się kolejny album tej formacji zatytułowany Peaches. Pewnie już niektórzy z Państwa słyszeli na antenie Eski Rock jeden z dwóch singli promujących ten krążek, czyli albo You Got To Lose, albo Where's The Smoke, There's Fire. Ale ja dziś w drodze 66 postanowiłem zagrać dla Państwa numery, które jeszcze na antenie Eski Rock nie brzmiały. Tak było z Fireman Ring the Bell, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. No to teraz jeszcze jeden rzut ucha na płytę Peaches, Nobody But You Baby i The Black Keys.

Tak jak wspomniałem na początku dzisiejszego programu, praktycznie wszystkie numery, poza jednym przypadkiem, zostały wydane w maju tego roku, a ten jeden przypadek z kwietnia to właśnie Mike Zito i płyta Outside or the East Side, z której tytułowy kawałek zabrzmiał właśnie przed chwilką w drodze 66. Mike Zito to amerykański gitarzysta, piosenkarz, producent muzyczny i autor tekstów z St. Louis w stanie Missouri. Jest współzałożycielem Royal Southern Brotherhood, w skład którego wchodzą Cyril Neville, Devon Allman, Charlie Walton i Enrico Scott. Mike Zito zaczął śpiewać w wieku 5 lat, a już w wieku kilkunastu rozpoczął swoją karierę w okręgu St. Louis jako muzyk, rzecz jasna. Teraz, dokładnie 50 lat później, nadal gra, nadal śpiewa, nadal nagrywa, czego dowodem jest płyta, której właśnie dziś słuchamy. Wydana 24 kwietnia tego roku, Outside or the East Side. Zanim zagram dla Państwa jeszcze jeden numer z tej płyty, to wypada się pożegnać i przypomnieć Państwu, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na adres droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą Drogę 66, no i zapraszam na kolejną, ta już w przyszły piątek o 21. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia, a na dobranoc jeszcze Mike Zito i Downtown at Midnight.

0: ASC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
0: ASC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ASC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ASC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.